Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: sekund. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczułem jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: K2! To co dziś robimy?
5: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
0: Po reklamie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Czwartek mamy w kalendarzu, 14 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację 3-kilometrowego odcinka torów między stacjami Wrocław-Psiepole a Wrocław-Sołtysowice. To część ważnej trasy kolejowej łączącej Wrocław z Oleśnicą i Kluczborkiem, a inwestycja ma umożliwić zwiększenie liczby połączeń kolejowych. Co istotne, w ramach prac przebudowana zostanie stacja Wrocław-Psiepole. To ważny węzeł, przez który codziennie przejeżdża około 150 pociągów w kierunku Wrocławia Głównego, Oleśnicy i Trzebnicy. Dzięki modernizacji zwiększy się przepustowość, co z kolei pozwoli planować większą liczbę połączeń aglomeracyjnych. To nie koniec dobrych informacji od PKP PLK. Wkrótce ma zostać ogłoszony także przetarg na dokumentację projektową wyniesienia fragmentu linii Wrocław-Sobótka-Świdnica na wiadukt nad ulicę Barcką. W najbliższych latach przy wsparciu miasta powstanie również przystanek Maszlice, który poprawi dostęp do kolei dla mieszkańców Maszlic i Stabłowic. No i nie zapominajmy, że do 2029 roku spółka planuje przywrócenie stacji Wrocław-Świebocki.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Remont podwórka Piastowska-Sienkiewicza-Reja Nowowiejska coraz bliżej. Spółka Wrocławskie Mieszkania otworzyła już oferty wykonawców. Najtańsza z nich przekracza jednak zakładany budżet o prawie 800 tysięcy złotych. To nie oznacza, że remontu nie będzie. Teraz trwa pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy i załatwianie formalności. Jak mówi Radiu Gra Katarzyna Galewska, remont powinien rozpocząć się w wakacje.
3: Remont rozpoczniemy od ulicy Krzywej. W tej ulicy Krzywej zostanie wkopana rura, która będzie odprowadzała wodę deszczową, wodę opadową. To jeden z rodzajów retencji. Będzie oczywiście retencja również w postaci przepuszczalnych nawierzchni czy nasadzeń zieleni. To wymagają od nas przepisy, żeby nie całą wodę odprowadzać do kanalizacji deszczowej. Na tym wnętrzu znajdują się i przychodnia, i przedszkole, i przez cały czas prowadzenia robót będziemy pamiętać o tym, żeby użytkownicy tych obiektów mogli mieć do nich nieograniczony, swobodny dostęp.
1: Prace potrwają około 2 lat.
3: Prace potrwają 640 dni, długo, ale to jest jedno z większych wnętrz na Ubinie, a na pewno największe, jakie spółka Wrocławskie Mieszkania remontuje, ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych i blisko 2 lata prace remontowe potrwają. Bardzo duży nacisk kładliśmy też na element zieleni. Tej zieleni jest dużo w tym wnętrzu. Pracownia projektowa, która między innymi projektowała Park Oliwski w Gdańsku, również tam jeszcze zaprojektowała dużo takich nasadzeń kwitnących drzew i krzewów. Te nasadzenia same w kosztorysie kosztują blisko 1 000 000 zł.
1: Posłuchajcie, jak zmieni się podwórko.
3: Pojawią się tam 3 strefy rekreacji, 3 wiaty rowerowe, miejsca na zbiórki odpadów typu podziemnego i oczywiście utwardzone nawierzchnie i chodniki, choć tam, gdzie to możliwe, wykonane z nawierzchni przepuszczalnych, tak właśnie, żeby tą wodę opadową, teraz szczególnie rzadko się pojawiającą, żeby tą wodę wykorzystywać i powtórnie po prostu, żeby ta woda służyła roślinom, które w tym wnętrzu występują.
1: Prace, dodajmy, zostaną podzielone na etapy. Szczegóły poznamy po podpisaniu umowy z wykonawcą. 18 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W miejskim systemie dostępnych będzie 8100 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. W tym roku uczniowie i rodzice muszą jednak przygotować się na zmiany, które porządkują i ujednolicają cały proces naboru. Pierwszą z nich jest dołączenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej do miejskiego systemu. Drugą jest to, że uczeń, który zostanie zakwalifikowany i przyjęty do szkoły w pierwszym etapie, a następnie zdecyduje się ubiegać o miejsce w rekrutacji uzupełniającej, będzie musiał zrezygnować z wcześniej przyznanego miejsca. Rekrutacja odbędzie się w 2 etapach. Pierwszy potrwa do 15 lipca, drugi rozpocznie się 23 lipca, a my szerzej na jej temat będziemy mówić w raportach Radia Gra już wkrótce. Polecamy się waszej uwadze.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Naukowiec z Wrocławia bada jeden z najmniejszych, a zarazem najbardziej agresywnych nowotworów skóry. Mowa o raku z komórek Merkla. Najczęściej występuje u osób starszych i ma dużą skłonność do szybkiego szerzenia się. Profesor Piotr Donizy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uczestniczy w badaniach, które mają pomóc w jego szybszym i dokładniejszym wykrywaniu.
4: Jest to bardzo rzadki nowotwór złośliwy skóry. Dane epidemiologiczne wskazują, że jest 40-krotnie rzadszy niż czerniak, ale szanowni państwo, w chciałbym podkreślić fakt, że jest związany z dużo wyższą śmiertelnością niż czerniak skóry. Rośnie bardzo szybko. Lokalizuje się jako czerwonawa zmiana na wczesnych etapach rozwoju na skórze twarzy, głowy i szyi, na skórze kończyn górnych. Na samym początku ma charakter czerwonawej płaskiej zmiany, która w ciągu nawet do 4-5 tygodni jest w stanie urosnąć do dużego 3-4 cm guza, który już jest nie do przeoczenia. Natomiast brokowanie wtedy już nie jest tak pomyślne, jeśli byłby wychwycony na samym początku.
1: Profesor Donizy podkreśla, że tutaj bardzo ważna jest szybka diagnostyka.
4: Rak Merkla jest interpretowany przez pacjentów jako reakcja alergiczna albo ukąszenia owadów. Stąd też pierwsze etapy wzrostu są bardzo bagatelizowane, a tak naprawdę to jest pierwszy i najważniejszy moment do wdrożenia właściwego leczenia. Tutaj z całą stanowczością chciałbym podkreślić fakt, że w przypadku szybko rosnącej czerwonawej zmiany w tychże lokalizacjach, a więc skóra głowy, szyi, twarzy i kończyny górne, czajmy w to również małżowinę uszną. To też chciałbym o tym pamiętać. Tutaj każdy dzień ma znaczenie.
1: W ramach badań opublikowano zalecenia dotyczące oceny wykrywania przerzutów u pacjentów z rakiem Merkla. To badanie ma ogromne znaczenie dla określenia stopnia zaawansowania choroby i wyboru dalszego leczenia.
4: Niestety diagnostyka zarówno kliniczna, jak i histopatologiczna jest bardzo trudna i nasze badania pokazały, jak należy postępować w zakładach patologii z materiałem usuniętym podczas biopsji, tak aby z jak największą precyzją diagnozować obecność lub wykluczać obecność przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych u pacjentów z rakiem Merkla, bo chciałbym tutaj podkreślić kolejną wyjątkowość tego nowotworu. Otóż wykrycie nawet pojedynczej komórki raka Merkla w węźle chłonnym klasyfikuje dany węzeł chłonny jako węzeł z przerzutem raka Merkla.
1: Zmiana skórna w raku Merkla zwykle nie boli. Niekiedy przypomina łagodny guzek lub torbiel. MPK Wrocław pochwaliło się nowym zakupem. Spółka wzmacnia swój park maszynowy odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury i jej flota powiększyła się o nowoczesną koparkę marki Mekalak. Nowy sprzęt technicznie wesprze prowadzony sukcesywnie od kilku lat program To Rewolucja. Zakup nowej koparki pozwoli na sprawniejsze remonty i budowy. Maszyna zostanie wykorzystana do prac ziemnych i przygotowawczych. Pozwoli na przenoszenie ciężkich płyt, co wpłynie na szybką modernizację torowisk, przejazdów torowych i przejść dla pieszych. Koparka już od czerwca będzie wspierać pracę ekip technicznych. Dodajmy, że to pierwsza tego typu koparka w Polsce. Producent został wybrany w przetargu. Wartość inwestycji wyniosła blisko 2 miliony złotych.
2: www.radiogra.pl.
1: Przez lata jej imię skandowali kibice Ślęzy Wrocław, a teraz nosi je tramwaj wrocławskiego MPK. Chodzi o jedną z najwybitniejszych postaci w historii wrocławskiego sportu, Teresę Swędrowską, która została patronką jednego z moderusów Gamma z numerem bocznym 3337.
5: Reprezentantka nie tylko Wrocławia, ale reprezentantka Polski, która uczestniczyła wraz z reprezentacją w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Osoba, zawodniczka, która poprowadziła Ślęzę Wrocław do największego sukcesu, jakim było Mistrzostwo Polski. Bardzo dziękuję wszystkim rodzinie, bliskim, mężowi pani Teresy, że wyrazili zgodę na to, że możemy nadać ten honorowy tytuł i ten patron może być od dzisiaj spotykany przez mieszkańców Wrocławia na torowiskach, na ulicach Wrocławia.
1: Mówił prezes MPK Wrocław Witold Woźny, a prezeska Ślęzy Wrocław Katarzyna Ziobro podkreśla, że Swędrowska pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii Ślęzy Wrocław.
6: Niesamowitą rzeczą na dzisiejsze czasy jest to, że zawodnik całą swoją karierę krajową spędza w jednym klubie. Praktycznie rzecz ta się nie wydarza. Pani Teresa była taką zawodniczką. Całą swoją karierę w Polsce spędziła w Ślęzie. To jest wyróżnienie dla Ślęzy. To jest ogromne wyróżnienie dla Ślęzy, że to ją wybrała na to swoje miejsce koszykarskiej przygody w Polsce. Wyjątkowa postać, która z numerem 7 grała na parkiecie, która w 1987 roku zdobyła Mistrzostwo Polski. Kolejne było dopiero w 2017, też siódemka. I szanowni państwo, za rok jest 2027 i może to jest jakiś symbol.
1: Teresę Swędrowską bardzo miło wspomina również prezes Dolnośląskiego Związku Koszykówki Piotr Dytko.
7: Powiedzenie, że pani Teresa była osobą dobrą, to jest jak nie powiedzieć nic. Ja osobiście zapamiętam panią Teresę z niezwykłego uśmiechu, radości i pogody, która tak naprawdę emanowała na wszystkich, którzy ją znali i współpracowali.
1: Przypomnijmy jeszcze, Teresa Swędrowska ze Ślęzą Wrocław sięgnęła po Mistrzostwo Polski w 1987 roku oraz czterokrotnie zdobywała wicemistrzostwo kraju. I na tym temacie kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Co dobrego w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Przyglądamy się tym, co mają dla nas synoptycy. Wygląda na to, że ten czwartek będziemy mogli podzielić na pół. W pierwszej części dnia więcej szans na przejaśnienia, w drugiej więcej szans na chmury. I to takie gęste, nawet z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Na termometrze dziś we Wrocławiu maksymalnie do 16, może 17 stopni Celsjusza. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko, witamy wszystkich obecnych, tych nieobecnych również. Wierzę, że za chwilę dołączycie, jak tylko budzik zadzwoni drugi albo trzeci raz. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
2: Radio.

Rano i dobrze, tak to brzmi na tej fali. Można nawet czasami zrobić trochę głośniej, nie tylko dla siebie, dla sąsiadów, dla znajomych, dla rodziny, tak żeby wszyscy usłyszeli. Na przykład to, że dziś imieniny Macieja i Bonifacego. Bardzo serdecznie obu panów pozdrawiamy. Jest też tu Michał na tej dość długiej liście, także Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Wszystkiego dobrego. Dziś dzień opiekuna medycznego i wszystkim opiekunom medycznym składamy gorące życzenia. Może nawet do tego tematu jeszcze wrócimy. Także dzień farmaceuty, a więc wszystkich farmaceutów, wszystkie farmaceutki, w ogóle wszystkich zajmujących się tą branżą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Oby leków nigdy nie zbrakło. Żeby nie były nam potrzebne, to byłoby najlepsze, ale jak już są, to niech będą w aptekach. Tego się trzymajmy.

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Za chwilę wrócimy do dobrej czwartkowej playlisty, ale wcześniej będzie jeszcze zaproszenie na pożegnanie. Ja wiem, jak to brzmi, trochę strasznie, ale może nie będzie aż tak źle. A chodzi o pożegnanie z Musim, jednym ze słynnych wrocławskich tygrysów czworaczków, który jeszcze w tym miesiącu wyruszy w świat, aby wiecie, jak to dalej jest, założyć swoją rodzinę, ratować ten przepiękny gatunek. No i tak się składa, że już jutro nasze wrocławskie zoo zaprasza na pożegnanie symboliczne z Musim od 10 do 13 na skwerze imienia czterech tygrysów we wrocławskim zoo. Pożegnanie symboliczne się odbędzie. Będziemy mogli pokiwać, pomachać do Musiego, ewentualnie powiedzieć do zobaczenia, bo to nie oznacza pożegnania na zawsze, tylko ewentualne odwiedziny na przykład w przyszłości w tym zoo, do którego Musi się wybierze.

0: Felix Jen, Boy You Turn Me w radiu, gra to już za nami, a do siódmej jeszcze trochę pogramy. Oskar Cyms między innymi się tutaj pojawi, nie musisz się bać. I nie tylko to, a o siódmej u nas kolejne informacje, wiadomości w raporcie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Po reklamie.
13: Co dobrego w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Przyglądamy się tym, co mają dla nas synoptycy. Wygląda na to, że ten czwartek będziemy mogli podzielić na pół. W pierwszej części dnia więcej szans na przejaśnienia, w drugiej więcej szans na chmury. I to takie gęste, nawet z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Na termometrze dziś we Wrocławiu maksymalnie do 16, może 17 stopni Celsjusza.
14: Słuchasz radia, gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 do 7. Już niewiele czasu zostało, pełnej oczywiście kolejnej informacji, a my przypominamy, może to nie jest tak zwany breaking news, ale jednak informacja, która nie musiała do wszystkich jeszcze dotrzeć. Piłkarska reprezentacja Polski po 4 latach przerwy wraca na Tarczyński Arenę Wrocław w niedzielę 31 maja, czyli naprawdę już niedługo, za moment Polacy rozegrają towarzyski mecz z reprezentacją Ukrainy. No i tutaj warto wspomnieć o tym, że do tej pory polska reprezentacja aż 13 razy zagrała we Wrocławiu, ale po raz ostatni 4 lata temu, w 2022 z Walią. Natomiast Ukraińcy w ostatnich latach zdecydowanie częściej się tutaj na wrocławskim stadionie pojawiali i grali m.in. z Anglikami, Czechami, Francuzami. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem nasza reprezentacja nie powinna zagrać jakiegoś premeczu przed tym meczem towarzyskim, żeby się lepiej przygotować i żeby poczuć się jak u siebie, jak w domu, bo na razie to wygląda na to bardziej i więcej powodów do tego będą mieli Ukraińcy, którzy rzeczywiście częściej tutaj w ostatnich latach bywają. Trzymamy kciuki za naszych.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: tylko już chwila do siódmej, a to oznacza, że za moment u nas kolejne wiadomości w raporcie. Trochę o pogodzie na dziś sobie też powiemy. Warto być z tym również na bieżąco. A po siódmej tradycyjnie dobrego grania ciąg dalszy, a i będzie też czwartkowy horoskop. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długo Łęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długo Łęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
9: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
11: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubimyślnikboom.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Po reklamie.
0: Czwartek w kalendarzu, 14 dzień maja, jest siódma, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
16: Rafał Jędraszek, dzień dobry, zapraszam na raport o poranku. We Wrocławiu rusza projekt Wsparcie nie tylko na starcie, którego celem jest pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym oraz dorastającym wychowankom pieczy zastępczej. Inicjatywa realizowana przy wsparciu funduszy europejskich obejmie szeroki zakres działań od wsparcia wychowawczego i zdrowotnego po szybkie diagnozy psychiatryczne. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty kompetencji dla rodzin, dofinansowanie półkolonii i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci pod opieką zastępczą, a także kursy zawodowe i prawa jazdy dla dorosłych wychowanków. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 12 300 000 zł, z czego ponad 8 600 000 pochodzi z funduszy europejskich, 3 miliony z budżetu państwa, a ponad 600 000 zł z budżetu gminy Wrocław i fundacji Zobacz Mnie.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
16: Do 15 maja potrwa rekrutacja do klas sportowych we wrocławskich szkołach podstawowych. Cała oferta dostępna jest w jednym miejscu, a formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Nabór dotyczy klas czwartych. Można rekrutować do 16 szkół.
15: Młodzi sportowcy oprócz tych 4 godzin takich tradycyjnych WF-u będą mieli tego więcej, bo nawet i 12 dodatkowych godzin sportowych. Tutaj też, co jest ważne, te szkoły, które organizują te zajęcia, mają infrastrukturę sportową lub właśnie też korzystają z infrastruktury i ze współpracy z klubami sportowymi, więc naprawdę tutaj nauka i sport absolutnie jest powiązana. W klasach sportowych stawiamy przede wszystkim na to, żeby dzieci odkrywały sport, sprawdzały, czy to jest dla nich i aktywnie spędzały czas.
16: Mówiła Radiu Gra Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. A teraz z poranku zmieniamy temat i mamy zaproszenie dla wrocławian do pobliskiej Oleśnicy, gdzie 22 maja, czyli w przyszły piątek, garnizon Oleśnica Przywileńskiej zaprasza na Dzień Otwartych Koszar. Wydarzenie rozpocznie się o 10 i potrwa do 14.
17: Odbędzie się uroczystość Święta Batalionów. Jednocześnie w trakcie uroczystości pokażemy sprzęt wojskowy, którym dysponujemy, uzbrojenie wojskowe, które posiadamy, kilka wozów opancerzonych. W trakcie uroczystości będzie można również skorzystać z dwóch strzelnic. Jedna strzelnica laserowa, jedna strzelnica ASG. Pod koniec uroczystości albo w trakcie uroczystości też będzie wydawana grochówka żołnierska i chleb wojskowy z piekarni wojskowej.
16: Zapraszał podpułkownik Marek Siebert, dowódca garnizonu Oleśnica.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Rekordowe zatrudnienie w policji i najniższy od lat poziom wakatów. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy.
18: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych.
16: Tyle Krzysztof Zasada. Rafał Jędraszek ponownie przy mikrofonie w Radiu Gra o poranku. Czas na raport sportowy. Duże emocje towarzyszyły pierwszemu ćwierćfinałowemu spotkaniu koszykarskiej ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Arką Gdynia. Gospodarze zwyciężyli po dogrywce 87-84, choć przez większość meczu to Arka była na prowadzeniu. Wrocławianie odrobili 14-punktową stratę w końcówce czwartej kwarty, nie pozwalając rywalom zdobyć punktu przez ostatnie 4 minuty. Kluczową rolę odegrał Kadri Gray, który zdobył połowę z 14 punktów Śląska w tej części gry. W dogrywce przewagę uzyskał WKS, a decydujące akcje należały do Jakuba Nizioła i Kajryla Luka. Stan rywalizacji do 3 zwycięstw 1-0 dla Śląska. Kolejny mecz odbędzie się już jutro we Wrocławiu. Po spadku ciśnienie we Wrocławiu od rana się stabilizuje. Na redakcyjnym barometrze radia gra równiuśkie 1000 hektopaskali. Czwartek powinien być dniem raczej z pogodną aurą, z przewagą słońca, natomiast możliwe czasami niewielkie zachmurzenie i możliwe także lekkie przelotne opady deszczu, ale to raczej po południu. Termometry we Wrocławiu pokażą dziś maksymalnie 16 stopni Celsjusza.
0: Maciej i Bonifacy dziś świętują. Wszystkiego dobrego, choć zapewne okazji do świętowania u wielu jest wiele, wiele więcej. Dołączamy się do życzeń i gramy. Bo to już po 7. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Rano i dobrze, tak? Budzimy się na tej fali w radiu gra. I tak witamy się z czwartkiem i mam nadzieję, że gwiazdy też dziś będą przychylne. A te mówią, że czwartek, 14 dzień maja, zapowiada się, uwaga, dynamicznie. Ktoś będzie improwizował, ktoś inny ratował sytuację kawą i dobrą miną. Dzień sprzyja spontanicznym decyzjom i drobnym zwrotom akcji. No to po kolei, baran może dziś powiedzieć o jedno zdanie za dużo, ale właśnie dzięki temu wyjaśni sprawę, którą wszyscy do tej pory omijali. Byk z kolei będzie bronił swojego komfortu, jak twierdzy, no i bardzo słusznie, bo ktoś znowu spróbuje wrzucić mu dodatkowe obowiązki. Niekoniecznie będą szły za tym, na przykład będzie szło dodatkowe wynagrodzenie. Bliźnięta dostaną wiadomość, która wywoła klasyczne oho, warto jednak odpowiadać od razu. Rak powinien dziś odpuścić analizowanie wszystkiego po trzy razy. Świat się nie zawali, jeśli coś pójdzie na czuja i na spontanie. Lew znów znajdzie się w centrum uwagi, nawet jeśli tylko wszedł po kawę, trudno ignorować taki poziom energii. Z kolei panna zrobi porządek tam, gdzie inni już dawno stracili nadzieję. Jeszcze przy okazji znajdzie coś, czego wszyscy szukali od tygodnia. Ciekawe, co to takiego będzie. Dobrego dnia!

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra. A teraz taka sytuacja. Człowiek włącza sobie internety, odświeża i co mu wpada z samego rana? Znowu, tak sobie myślę, jakieś obrazki wygenerowane przez AI. No bo co tym razem? Polski premier na jednym zdjęciu z bohaterem serialu Ostry Dyżur. No bo jak, Donald Tusk i George Clooney? Nie. A może jednak? No i wychodzi na to, że to nie żaden żart. Polski premier podczas konferencji Impact 26 spotkał się z amerykańskim aktorem i jego żoną. Atmosfera była bardzo przyjazna. Tusk rozpoczął zresztą od znanego już wcześniej żartu, którym wita się z ludźmi nie do końca sympatyzującymi z amerykańskim prezydentem, a przypomnijmy, Trump nienawidzi wprost Clooneya. No i tak Donald Tusk humorystycznie tłumaczy się z tego, że jest imiennikiem Donalda Trumpa i że sam sobie imienia nie wybiera. No, można się zaśmieć. No dobrze, ale zerknąłem sobie też do komentarzy pod tymi wpisami. Tu chyba remis. Jak zwykle Polska podzielona przynajmniej na pół, a wielu internautów zastanawia się, czego chciał się premier Donald Tusk od lekarza z Ostrego Dyżuru nauczyć. No i najczęściej padają sugestie, że chyba chirurgicznej precyzji przy wycinaniu. Również z szeregów swojej partii.
1: Radio Gra.
0: Tego dyżuru nauczyć. No i najczęściej padają sugestie, że chyba chirurgicznej precyzji przy wycinaniu. Również z szeregów swojej partii.

Gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95,1, a teraz będzie ogłoszenie, które może wielu zainteresować, bo już 18 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. W miejskim systemie dostępnych będzie około 8100 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. W tym roku uczniowie i rodzice muszą przygotować się też na zmiany. Pierwszą z nich jest dołączenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej do tego miejskiego systemu rekrutacji. Druga zmiana jest taka, że uczeń, który zostanie zakwalifikowany i przyjęty do szkoły w pierwszym etapie, a następnie zdecyduje się ubiegać o miejsce w rekrutacji uzupełniającej, na przykład będzie chciał wybrać inną szkołę, będzie musiał zrezygnować z wcześniej przyznanego miejsca. No, czyli trzeba będzie postawić wszystko. Albo rybki, albo akwarium.

0: Ale Farben i Body Talk to już za nami w radiu. Gra do 8. Jeszcze trochę pogramy, między innymi Dzień Dobry, Kocham Cię. Tak wam zagramy. Można będzie zrobić trochę głośniej. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
4: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubbymyślnikboom.pl.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Po spadku ciśnienie we Wrocławiu od rana się stabilizuje. Na redakcyjnym barometrze radia gra równiuśkie 1000 hektopaskali. Czwartek powinien być dniem raczej z pogodną aurą, z przewagą słońca, natomiast możliwe czasami niewielkie zachmurzenie i możliwe także lekkie przelotne opady deszczu, ale to raczej po południu. Termometry we Wrocławiu pokażą dziś maksymalnie 16 stopni Celsjusza.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że pomoże.

0: Dobra nuta na tej fali na 95.1 FM w Radiu Gra FM Wrocław. O 8 zapraszamy na kolejne informacje w raporcie z Wrocławia, ale też z kraju i ze świata. A teraz będzie o bananie, bo banan to taki maluszek, który pojawił się w naszym zoo. To jest przyrodni brat brukselki, czyli młodej samiczki zebry Chapmana. Wiem, że to wszystko skomplikowane, ale postaram się wyjaśnić. Banan, czyli nowa zebra w naszym zoo, otrzymał imię na literę B. Zresztą podobnie jak wszystkie inne narodzone u nas zebry, czyli bakcyl, bali, bekon, bajgiel, borówka, batuta, biruta. Banan, synek Karola i Bazuki, urodził się dokładnie 25 kwietnia, jak informuje wrocławskie zoo. Podobnie jak jego przyrodnia siostra brukselka, stanął na własnych nogach w zasadzie od razu po narodzinach. Bananowi życzymy bananowego życia, oby niczego mu we wrocławskim zoo nie zbrakło.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

To już bardzo blisko 8 na zegarze, a więc zbliżamy się do sporej porcji najświeższych informacji w raporcie. Będzie też trochę szczegółów pogodowych, więc zostańcie blisko radia, a my za chwilę wracamy z informacjami, a później ciąg dalszy dobrego porannego grania na tej fali.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: Parki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzu mamy czwartek, 14 dzień maja, jest już 8, w Radiu Gra pora na kolejny raport.
7: Zakończył się remont i termomodernizacja przedszkola nr 104 przy ulicy Niedźwiedziej na Wrocławskich Popowicach. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra o poranku. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zakres inwestycji objął m.in. docieplenie dachów oraz wykonanie nowego pokrycia, montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku B, kompleksowy remont elewacji, a także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych. Do tego dochodzą remont tarasów, modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz montaż zbiorników do gromadzenia wody deszczowej. Pamiętajmy, że to jeszcze nie koniec zmian w tej części Popowic. Przy przedszkolu wrocławski Zdium prowadzi obecnie prace związane z remontem chodnika na Niedźwiedziej. Wkrótce rodzice z dziećmi oraz okoliczni mieszkańcy będą korzystać z całkowicie nowej, wygodnej i bezpiecznej nawierzchni.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: MPK Wrocław pochwaliło się nowym zakupem. Spółka wzmacnia swój park maszynowy odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury. Jej flota powiększyła się o nowoczesną koparkę. Nowy sprzęt technicznie wesprze prowadzony sukcesywnie od kilku lat program Torywolucji. Zakup nowej koparki pozwoli na sprawniejsze remonty i budowy. Maszyna będzie wykorzystywana do prac ziemnych i przygotowawczych. Pozwoli na przenoszenie ciężkich płyt, co wpłynie na szybką modernizację torowisk, przejazdów torowych i przejść dla pieszych. Nowa koparka od czerwca będzie wspierać pracę ekip technicznych. To pierwszy tego typu sprzęt w kraju. Producent został wybrany w przetargu. Wartość inwestycji wyniosła blisko 2 miliony złotych.
4: Radio Gra poleca.
7: Rusza kolejny sezon wrocławskich potańcówek. To wyjątkowe, bezpłatne imprezy na świeżym powietrzu organizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Jak mówi nam Dorota Felix, dyrektorka WCRS-u, ich celem jest przede wszystkim dobra zabawa i integracja.
8: 5 lat temu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla wrocławian, w którym mogliby się zintegrować, nawiązać relacje bezpośrednie, bo o to tutaj chodzi. I żeby się mogli spotkać wszyscy niezależnie od wieku, od tego, jakie pokolenie reprezentują. Ruszyliśmy z wrocławską potańcówką, która okazała się hitem, trwa już 5 lat. Odbyło się już 21 potańcówek, w którym wzięło udział około 70 tysięcy osób. A na jednej potańcówce, tak w obrębie czasu trwania tej potańcówki, jest zwykle około 3 tysiące osób. Jest to możliwość zabawy, jest to możliwość rozmowy, jest to możliwość relaksu, śmiechu, ruchu na świeżym powietrzu w bardzo dostępnej przestrzeni dla wszystkich, dla każdego, zupełnie bezpłatnie.
7: W tym sezonie zaplanowano 8 imprez. Pierwsza już w ten weekend, 16 maja, pod Iglicą, początek, godzina 18. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Donald Trump w Pekinie, otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej, przywódca Xi Jinping potwierdził, że jest to pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany.
9: Rozmowy nie będą łatwe. Kraje wiele dzieli, a jak podkreślają media w USA, Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Iran, a który może prosić Chiny o wsparcie w tej sprawie. Może też prosić o pomoc w naciskach na Rosję, bo Trumpowi nie udało się też zakończyć wojny w Ukrainie. Trump chciałby ogłosić sukces. Chiny, by ulżyć amerykańskim rolnikom, mogą zdecydować się na zakup soi, której i tak potrzebują. Możliwa jest też umowa na zakup samolotów Boeinga i ich części.
7: Tyle w relacji Pawła Żuchowskiego. W Radiu Gra. Czas na kolejny raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Polska reprezentacja w piłce nożnej rozegra mecz towarzyski z Ukrainą 31 maja na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Początek spotkania zaplanowano na 17:30. Będzie to 11 starcie obu drużyn w historii. Dotychczas Polacy odnieśli 5 zwycięstw, dwukrotnie remisowali i trzykrotnie przegrywali. Pierwszy pojedynek miał miejsce w 1998 roku w Kijowie, gdzie biało-czerwoni wygrali 2-1. Ostatni raz zespoły spotkały się 7 czerwca 2024 roku w Warszawie. Wówczas Polacy zwyciężyli 3-1. Podczas najbliższego zgrupowania reprezentacja Polski rozegra dwa mecze towarzyskie po spotkaniu z Ukrainą we Wrocławiu 3 czerwca. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Południowy słaby wiatr o poranku mamy we Wrocławiu, do tego lekko słonecznie, a na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolice 10 kreski na plusie. Temperatura maksymalna na dziś wyniesie do 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie w miarę stabilne, okolice 1000 hektopaskali na wrocławskich barometrach. Biometr obojętny.
6: Czternasty dzień maja w kalendarzu, przypominamy dziś dzień farmaceuty, pozdrawiamy. I tak sobie myślę, farmaceuci powinni pracować też na stacjach paliw. Człowiek podchodziłby do kasy, najpierw zapytał i z pewnością zamiast tradycyjnej benzyny po 6,50 znalazłaby się taka za 3,20. Skład ten sam, to po co przepłacać? Pozdrawiamy.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do tej dobrej czwartkowej playlisty, ale najpierw rzut oka jeszcze do pracy kolorowej. Co tu ciekawego? O, to jest dobry wątek. No bo w naszych polskich miastach coraz częściej można trafić na dziką zwierzynę. Te zwierzaki zakradają się z pobliskich lasów, na przykład do centrów miast, po to, żeby skubnąć sobie, a to coś przy śmietniczku, a to może ktoś czegoś nie wyrzucił do końca. No i tak można napotkać na przykład dziki. Pytanie, czy zawsze w obliczu takiego nietypowego spotkania ze zwierzyną potrafimy się odpowiednio zachować. I czytam właśnie relację reporterki telewizyjnej Anny Kalczyńskiej, która spotkała w Warszawie dziki. Krzyczałam w niebo głosy, matko z córką. Jak te zwierzęta musiały być przerażone. Jak one były wystraszone, może już nigdy więcej do miasta nie przyjdą nawet. Uważajcie na spacerze, bo możecie trafić na krzyczącą dziennikarkę. Oczywiście na dziki również i tutaj też trzeba zachować ostrożność.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Rano i dobrze, tak brzmi najlepsza pobudka w mieście, w radiu gra na tej fali. No wczoraj taką pobudkę zaliczyli piłkarze Barcelony, przegrywając na wyjeździe swój kolejny mecz, chociaż mistrzostwo La Ligi zapewnione. Przy okazji można było innej drużynie pomóc w utrzymaniu się w lidze. No i zagrał też Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny, i to od pierwszych minut. Ten pierwszy bramki nie strzelił, ten drugi wpuścił, ale wszystko chyba wybaczone. No i coraz częściej w obliczu, zwłaszcza Roberta Lewandowskiego, skupiamy się nie na tych informacjach czysto boiskowych, ale związanych z ewentualnym kierunkiem Polaka. Dokąd pójdzie Robert Lewandowski? Okazuje się, że te 15 milionów euro oferowane mu rzekomo za wielką wodą to mały pikuś przy tym, ile dają mu Saudyjczycy. 90 milionów euro za rok pracy ma się tutaj pojawiać. No w takim przypadku to już nawet mieszkanie i życie w przytulnej Barcelonie na rok będzie mogło pójść w odstawkę.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mam!

0: 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia.

Ranuta na tej fali w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. A teraz informacja, no taka, która może ucieszyć, mogą ucieszyć oko również te zdjęcia, więc za chwilę jak wam o tym opowiem, to odsyłam do internetu, bo warto zawiesić tu oka. Chodzi o koparkę za 2 miliony złotych, którą kupiło nasze wrocławskie MPK. Jest jedyna w swoim rodzaju, wzmocni toryewolucję, czyli po prostu prace na torach wrocławskich. MPK wzmacnia w ten sposób swój park maszynowy odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury. W ten sposób zamierza więcej robót torowych nasza MPK wykonywać własnymi siłami, a mniej zlecać zewnętrznym firmom. I powiem wam, że naprawdę robi robota i robotę ta koparka. Pięknie wygląda na zdjęciach. Gdybym coś takiego dostał od Mikołaja pod choinkę, to naprawdę bardzo bym się ucieszył. Jest się czym bawić. Nie wiem, czy przypadkiem w MPK nie trzeba będzie robić jakiegoś wewnętrznego castingu na to, kto będzie tą koparką operował. Gratulujemy takiego pięknego zakupu.

0: Talk to You to już za nami w Radiu Gra na tej fali, ale do dziewiątej jeszcze trochę pogramy, a o pełnej u nas oczywiście najświeższe, najważniejsze informacje z regionu, ale też z kraju i ze świata, więc nie odchodźcie daleko, warto być z Radiem Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Uwielbiam rysowanie.
18: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
20: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
21: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
22: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyotę RAV4 i dlatego
23: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
24: Maria Sadowska.
25: Po reklamie.
26: Południowy słaby wiatr o poranku mamy we Wrocławiu, do tego lekko słonecznie, a na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolice 10 kreski na plusie. Temperatura maksymalna na dziś wyniesie do 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie w miarę stabilne, okolice 1000 hektopaskali na wrocławskich barometrach. Biometr obojętny.
27: To jest Radio Gra.
28: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Dobrze wam gramy na tej fali w Radiu Gra o 9:00. U nas kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też będzie. A ja zerkam i przypominam, zerkam sobie do kalendarza. 14 dzień maja dziś mamy w kalendarza. To oznacza, że za raz, dwa, trzy, za trzy tygodnie wielu z nas będzie rozpoczynało czerwcową labę, czyli długi czerwcowy weekend, czerwcówka. Boże Ciało przypada 4 czerwca. A więc 5 warto, wiecie co sobie zagwarantować, odrobinę wolnego od pracy. I wiecie też, jak to w wielu miejscach pracy, firmach, zakładach pracy, instytucjach wygląda, że jak jedni sobie wcześniej wypiszą wniosek urlopowy, który zostanie zaakceptowany, to drudzy już takiej możliwości nie będą mieli. A więc rajd w stronę wniosków urlopowych za 3, 2, 1. Do dzieła!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: już bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas kolejne informacje w raporcie, a później opowiemy trochę o pogodzie. A później Mariusz Pucyło też tutaj będzie, on już w progach startowych czeka, jakiś taki wypoczęty i trudno się też po krótkiej przerwie urlopowej koledze dziwić. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2

0: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Po reklamie.
8: Czwartek, 14 dzień maja, jest 9, a w radiu gra Czas na Raport.
9: Rafał Jędraszek, zapraszam. Ósmoklasiści już po maratonie egzaminacyjnym. Teraz przed nimi pierwsza z ważnych życiowych decyzji i odpowiedź na pytanie, co dalej. Bo już 18 maja, czyli w najbliższy poniedziałek, ruszy rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W miejskim systemie dostępnych będzie 8 tysięcy miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. W tym roku uczniowie i rodzice muszą przygotować się na zmiany, które porządkują i ujednolicają cały proces naboru. Pierwszą z nich jest dołączenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej do miejskiego systemu rekrutacji. Drugą jest to, że uczeń, który zostanie zakwalifikowany i przyjęty do szkoły w pierwszym etapie, a następnie zdecyduje się ubiegać o miejsce w rekrutacji uzupełniającej, na przykład będzie chciał wybrać inną szkołę, będzie musiał zrezygnować z wcześniej przyznanego miejsca. Proces naboru pozostanie w pełni elektroniczny, w jego przejściu pomoże wirtualny asystent. Rekrutacji odbędzie się jak zawsze w dwóch etapach. Pierwszy potrwa do 15 lipca, drugi rozpocznie się 23 lipca. A przed nami kolejna już edycja innowacyjnych targów Praca bez metryki, które odbędą się 27 i 28 maja w Galerii Handlowej przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. To wydarzenie stworzone z myślą o osobach 45+, które chcą aktywnie budować swoją dalszą drogę zawodową, poznać ciekawe oferty pracy oraz porozmawiać z przedstawicielami firm i organizacji aktywnie rekrutującymi w tej grupie wiekowej. W trakcie dwóch dni targów na uczestników czeka bogaty i różnorodny program. Będzie można nie tylko aplikować na konkretne stanowiska, ale również skorzystać z indywidualnego wsparcia w zakresie przygotowania CV, budowania marki osobistej oraz planowania kolejnych kroków na zawodowej ścieżce.
10: Temat dnia w Radiu Gra.
9: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu ze wsparciem dla pszczelarzy z regionu. Samorząd przeznaczy na ten cel 1 000 000 zł. O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, opowiada Natalia Gołąb, członkini Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
11: Już drugi rok z rzędu realizujemy wsparcie dla pszczelarzy. W tym roku kontynuujemy nasze działania, przeznaczając na ten cel 1 000 000 zł. W ubiegłym roku dzięki środkom był możliwy zakup ciasta pszczelego po 1 kg ciasta pszczelego na rodzinę pszczelą oraz powstały pasieki edukacyjne. Jeśli chodzi o ciasto pszczele, w zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów. Tyle rozdysponowaliśmy dla dolnośląskich pszczelarzy. W tym roku planujemy to wsparcie kontynuować.
9: A dodajmy, że samorząd kontynuuje także nasadzenia drzew miododajnych finansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Powiaty i gminy mogą ubiegać się o środki na ten cel, a dzięki programowi na Dolnym Śląsku posadzono już ponad 10 tysięcy drzew.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, zostaje na dłużej. Rząd potwierdził, że mechanizmy obniżające stawki na pylonach zostaną przedłużone o kolejne 2 tygodnie.
12: Ceny paliw, przynajmniej na razie, powinny zostać utrzymane w ryzach. Do końca maja obowiązywać będą obniżony podatek VAT z 23 do 8%, obniżona akcyza, a także mechanizm wyliczania maksymalnych cen na stacjach. To drugi raz, gdy rząd przedłuża pakiet CPN i niewykluczone, że będzie musiał zrobić to ponownie, jeśli nie chce narazić Polaków na szok cenowy. Nic nie wskazuje na to, by sytuacja na rynku ropy szybko miała wrócić do normy. To oznacza, że wycofanie się z obniżonych podatków gwałtownie podniosłoby ceny.
9: Tyle Igor Skrzypek. Tysiąc hektopaskali, tyle dokładnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie poniżej normy we Wrocławiu, ale stabilne. Czwartkowa aura z każdą możliwą opcją w stolicy Dolnego Śląska. Trochę słońca, trochę pochmurnie, a do tego prognozy nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu. A wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza.
8: To już po 9, a więc kłaniamy się bardzo nisko, znaczy inaczej, ja się kłaniam bardzo nisko i pięknie za ten czwartkowy ranek. Dziękuję, to była dobra pobudka. Liczę na podobną albo jeszcze lepszą jutro z samego rana. A teraz dobrego dnia życzę, Piotr Olszowski. Kłaniam się i do usłyszenia. Pa, pa.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I takimi przyjemnymi dźwiękami zaczynamy czwartkowe przedpołudnie. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Czwartek, 14 dzień maja. Dzisiaj imieniny mają Maciej i Bonifacy, trzeci z zimnych ogrodników. Czyli co? Od teraz już będzie z górki? Temperatura tylko będzie rosła? No nie, nie zupełnie, bo przecież jutro jeszcze czeka nas zimna Zośka. No ale potem, z tego co widzę, temperatura i pogoda będą się rozkręcać. No to na razie gramy na rozgrzewkę. Za chwilę Sugar Babes i Push the Button.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
11: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Po reklamie.
13: To jest gra.
11: Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Po reklamie.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Редактор

0: Kombi w Radiu Gra. Jeszcze jakiś czas mówiliśmy, że prawdopodobnie, ale teraz już wiadomo, na pewno na Tarczyńskiej Arena 31 maja odbędzie się mecz piłkarski, no towarzyski, ale to też będzie gratka mecz Polska-Ukraina. Po 4 latach od ostatniego meczu nasza repra wraca na wrocławski stadion. Sprzedaż biletów już ruszyła, także można sobie planować. Ostatni dzień maja to będzie niedziela, a mecz odbędzie się o 17:30. Mecz towarzyski Polska-Ukraina. Za chwilę gramy dalej, będzie DNC Cake by the Ocean, ale najpierw pogoda dla Wrocławia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Po reklamie.
6: 1000 hektopaskali, tyle dokładnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie poniżej normy we Wrocławiu, ale stabilne. Czwartkowa aura z każdą możliwą opcją w stolicy Dolnego Śląska. Trochę słońca, trochę pochmurnie, a do tego prognozy nie wykluczają niewielkich przelotnych opadów deszczu. A wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza.
7: To jest Gra FM.

Sheira, tak nazywa się wykonawczyni tego numeru Zauer w Radiu Gra. Dzisiaj już 14 dzień maja, a właśnie widzę, że większość z nas, 55% Polaków, ciągle nie zarezerwowało letnich wakacji. No i w sumie chyba też nie znam nikogo, kto miałby już zaplanowany jakiś wyjazd. Dlaczego jeszcze ponad połowa Polaków nie zarezerwowała sobie wyjazdu? Powód jest prosty. Polowanie na najlepsze cenowe okazje. No ale tak patrząc na ceny paliw, to chyba warto przypomnieć powiedzenie naszych babci. Czekaj, tatka, latka.

0: hity pełne energii na czwartek, 14 dzień maja. Dzisiaj świętują m.in. farmaceuci, dzisiaj dzień farmaceuty, a także dzień opiekuna medycznego. Pozdrawiamy wszystkich. Za chwilę 10 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Po reklamie.
0: Raport o 10, czyli wszystkie najnowsze wiadomości z regionu, z Polski i ze świata, a potem zaśpiewa nam Roxana Węgiel.
12: Rafał Jędraszek, zaczynamy od wypadku na autostradzie A4 pod Wrocławiem na odcinku między węzłami Wrocław Południe a Bielany Wrocławskie. Zderzyły się dwie osobówki. W wyniku kolizji zablokowany został fragment lewego pasa ruchu w kierunku Katowic. Kierowcy, zachowajcie ostrożność. A teraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, który tym razem przeznaczył 30 milionów złotych na pożyczki dla przedsiębiorców.
13: Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować.
12: Mówił Radio Gra Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Radio Gra poleca.
12: Na ulicę Kuźniczą we Wrocławiu powróciła wystawa fotograficzna Jutro obudzimy się o jeden dzień bliżej do naszego zwycięstwa. Ekspozycja zestawia zdjęcia zniszczonych podczas rosyjskiej inwazji ukraińskich miast, takich jak Lwów, Kijów czy Charków, z archiwalnymi fotografiami Wrocławia, Drezna, Warszawy i Hamburga z okresu II wojny światowej. W wystawie towarzyszą cytaty ukraińskiego pisarza i poety Sergija Żadana. Wystawa, którą można oglądać do 29 maja, jest częścią wydarzeń towarzyszących Międzynarodowej Internetowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej zatytułowanej Przyszłość już tu jest. Polska, Ukraina, Europa. Nowy paradygmat, która odbędzie się między 20 a 22 maja na Uniwersytecie Wrocławskim. A teraz przypomnienie, że od najbliższego weekendu rusza cykl wrocławskich potańcówek. To wyjątkowe, bezpłatne imprezy na świeżym powietrzu organizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
14: Startujemy pod Iglicą 16 maja, później 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 pod Pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i po tym już się bawimy przez całe lato.
12: Zapraszała Dorota Felix, dyrektorka WCRS-u. Imprezy zaczynać się będą zawsze o godzinie 18.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Na biznesowej mapie Polski coraz więcej firm, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W krajowych rejestrach w pierwszych 3 miesiącach roku pojawiło się blisko 90 tysięcy nowych przedsiębiorstw. To wzrost o 2% w skali roku. Największe przyrosty widzimy w sekcji transportu. Tu mamy 11-procentowy skok. Czy to oznacza, że to dobry czas na założenie firmy?
15: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach, z jakim przygotowaniem.
12: Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o Finansach radzi omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
15: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
12: Dodał Maciej Danielewicz. Aura przed południem we Wrocławiu umiarkowanie pogodna, bo miejscami zagląda do miasta słońce, miejscami przykrywają je chmury. Niewielkie opady deszczu też dziś mogą się pojawić. Wiatr wieje z południowego zachodu z prędkością do 20 km na godzinę. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1000 hektopaskali plus 16 stopni Celsjusza to temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia.
0: I już po 10, a my dalej dbamy o dobry humor. Mariusz Pucyło, Radio Gra. No i czwartek, który już powolutku pachnie weekendem. Gramy dalej na dobry początek tej godziny na szeroką wodę. I oczywiście Roxy Węgiel.

0: Blue System, dobra nuta w Radiu Gra, a do tego dobre wiosenne wiadomości. Bociek Krutek i jego partnerka doczekali się potomstwa, a dokładnie 5 raczków. Krutek, najsłynniejszy bocian po tej stronie Odry, mieszkający na Mazurach, i jego partnerka doczekali się aż 5 piskląt, 5 dzieciaków. Oj, no to jak teraz Krutek poczuje, co to jest 800 plus razy 5, to nie będzie chciał z Polski na zimę wylatywać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
2: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz radia, gra FM.

To jest chyba jeden z najlepszych przebojów ever. Toto i Afryka w Radiu Gra. Słuchajcie, niedługo będzie okazja, żeby sobie potańczyć. Niedługo rusza kolejny sezon wrocławskich potańcówek. To już piąta edycja, a w tym roku będzie aż 8 wrocławskich potańcówek, które odbędą się w 4 lokalizacjach. Ta najbliższa już niedługo, już pojutrze, już w sobotę, 16 maja, wrocławska potańcówka pod Iglicą. I wszyscy wiedzą, gdzie się spotykamy.

Potem następna będzie w czerwcu 19, to już prawie na rozpoczęcie wakacji, wrocławska potańcówka na placu Gołębim w Rynku, a potem kolejne. Potańcówki będą nosiły po prostu nazwy miejsc, w których będą się odbywać, więc łatwo będzie namierzyć, gdzie pójść potańczyć. Już pojutrze pierwsza w tym roku wrocławska potańcówka, a w radiu gra teraz męskie granie orkiestra. Ja się

0: Makame i Fragma w Radiu Gra. Czytam o tym, że zimą do Bałtyku mieliśmy wlewy wody z Morza Północnego i to jest dobre dla ekosystemu, dla flory i dla fauny, ale dla nas nie za bardzo, bo to znaczy, że temperatura wody w Bałtyku w wakacje może być niższa niż w ostatnich ciepłych latach. To nie jest tak, że woda będzie tylko dla morsów, ale trzeba będzie włączyć większą odporność na chłód. Więcej o pogodzie, ale na dzisiaj, już za chwilę, a potem Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lato w Half Price.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Aura przed południem we Wrocławiu umiarkowanie pogodna, bo miejscami zagląda do miasta słońce, miejscami przykrywają je chmury. Niewielkie opady deszczu też dziś mogą się pojawić. Wiatr wieje z południowego zachodu z prędkością do 20 km na godzinę. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1000 hektopaskali plus 16 stopni Celsjusza. To temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia.
10: Jest Radio Gra.

Calvin Harris nigdy nie zawodzi swoimi przebojami, zawsze dodaje energii. W radiu gra Calvin Harris i Blessings. Dzisiaj czwartek, prawie piątek, a właśnie w piątek zaczyna się kolejna edycja Gastro Miasto 2026. W tym roku rekordowo na odwiedzających czekać będzie ponad 150 stoisk i 50 restauratorów, nie tylko z Wrocławia, ale także innych miast Polski. Okazja, żeby w jednym miejscu spróbować smaków z całego świata. Impreza zaczyna się już jutro, a my gramy dalej do 11:00 jeszcze między innymi Grzegorz Chyży i MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
1: Po reklamie.
11: Tu Radio Gra. Mamy 11:00. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Potem wracamy do grania. Potem Alvaro Soler.
12: Rafał Jędraszek, zapraszam na otwarcie tego raportu. Informacje dla pasażerów podróżujących ze stacji Wrocław Główny oraz do tej stacji. Musicie liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na posterunku Grabiszyn. Jak informują przedstawiciele polskich linii kolejowych, awaria wpływa na ruch pociągów w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Część pociągów regionalnych została odwołana, pozostałe, w tym pociągi dalekobieżne, kursują z dużymi opóźnieniami. Na miejscu pracują już ekipy techniczne. Usunięcie usterki planowane jest na godziny popołudniowe. Pasażerowie proszeni są o śledzenie bieżących komunikatów i przygotowanie się na możliwe zmiany w rozkładzie jazdy.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Tylko do jutra potrwa rekrutacja do klas sportowych we wrocławskich podstawówkach. Nabór dotyczy klas czwartych. Można rekrutować do 16 szkół.
14: Dzieci w takich klasach uczą się, że nauka i aktywność fizyczna mogą naprawdę iść w parze. Nawet jeżeli dzieci nie będą w przyszłości mistrzami, zawodowymi sportowcami, to nauczą się systematyczności, zaangażowania, wytrwałości, łączenia wielu elementów, bo i nauki, i treningów, i tego życia społecznego w szkole. Więc to wszystko wyjdzie absolutnie na plus. I tutaj dlatego ta propozycja klas sportowych to nie tylko dla przyszłych sportowców, ale dla wszystkich dzieci, które lubią ruch, które chcą się rozwijać w tym kierunku i sprawdzić może swoje predyspozycje sportowe. To jest właśnie dobry moment.
12: Mówiła Radiu Gra Monika Dubec z biura prasowego wrocławskiego magistratu. Dodajmy, że wniosek można złożyć przy użyciu profilu zaufanego. Jeśli ktoś go nie ma, można złożyć dokumenty w szkole. O przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne, w tym wyniki testów sprawnościowych. Jeśli chodzi o samą rekrutację, to szczegóły na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.
13: Temat dnia w Radiu Gra.
12: 1 000 000 złotych, tyle wynosi pula środków, jaką Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przeznaczył na wsparcie dla pszczelarzy z regionu. Środki trafią m.in. w rejon Gór Izerskich. Tam powstanie pasieka edukacyjna.
15: Zlokalizowaną u stóp zabytkowej wieży, którą odbudowujemy, wieży Mont Plaisir w Powiednej. Jest to tak naprawdę połączenie życia i kosmosu. Mówi się, że pszczoły to podstawa ekosystemu, więc będziemy uczyć i naszych mieszkańców, uczniów szkół, będziemy uczyć i pokazywać turystom przybywającym w Góry Izerskie jak ważne są pszczoły dla naszego ekosystemu. Będziemy podglądali ich życie.
12: To był Rafał Wróblewski, prezes zarządu Izerskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Świeradowie Zdroju. Słuchacie raportu Radia Gra. Od nowego roku mają wejść w życie zmiany w egzaminach na prawo jazdy. To najpóźniejsza graniczna data. Możliwe są więc wcześniejsze zmiany w egzaminach.
3: Minister Dariusz Klimczak twierdzi, że tak.
8: Powiedzmy do wakacji, chcemy, żeby ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. No i wtedy wskakujemy, w cudzysłowie mówiąc, do Sejmu, ale chciałbym, żeby to było do jesieni uchwalone.
3: A potem już tylko podpis prezydenta i nowe zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy wchodzą w życie.
12: Z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem rozmawiał Tomasz Terlikowski. Spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, czasami złowieszczo wyglądają te chmury, no i z nich w końcu może spaść deszcz. Mapy pogodowe twierdzą, że tak stanie się wczesnym popołudniem, ale dziś we Wrocławiu możliwe także powracające słońce i temperatura maksymalna w granicach 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne, równy 1000 hektopaskali na wrocławskich barometrach.
11: Za godzinę rozpoczynamy czwartkowe popołudnie, także to jest chyba już ten moment tygodnia, kiedy zaczynamy myśleć o weekendzie. No i fajnie, Mariusz Pucyło, cześć.

0: I takie nuty znajdziecie w Radiu Gra. Hity pełne energii to Fool's Garden i Lemon Tree. Posłuchajcie, bo mam naprawdę piękną, łapiącą za serce historię. Lazare, pies rasy Papillon, uważany za najstarszego w tej chwili żyjącego psa na świecie, znalazł nowy dom. No, musiał szukać, bo blisko 31-letni psiak przeżył swojego poprzedniego właściciela. No i teraz czworonóg został adoptowany przez młodszą od siebie kobietę, a swoje ostatnie lata życia może spędzić wśród pięknych francuskich Alp. Lazare, 31 lat, szybko przeliczyłem na ludzkie. To znaczy, że ten pies, gdyby był człowiekiem, to miałby około 200 lat. Gdyby ten pies był człowiekiem, to ZUS od prawie 140 lat wypłacałby mu emeryturę. W ZUS-ie by go nienawidzili.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

Jerry Halliwell w Radiu Gra. Tak nam się dzisiaj robi jakiś dzień animalsów. Było o piesku, to teraz o kotku, ale nie byle jakim kotku, o jednym z tygrysów z wrocławskiego zoo. Musi, jeden ze słynnych wrocławskich tygrysów czworaczków, właśnie będzie wyruszał w świat, żeby założyć nową, własną, osobistą rodzinę i ratować swój gatunek. Wyjedzie jeszcze w tym miesiącu, w maju, więc mamy teraz ostatnią okazję, żeby zobaczyć go ze swoją dotychczasową rodziną i po prostu pożegnać. Zoo we Wrocławiu na takie pożegnanie zaprasza w najbliższy piątek, jutro od 10 do 13 na skwerze imienia czterech tygrysów. Ostatnia szansa, żeby całą czwórkę, no już prawie dorosłych dzieciaków, zobaczyć w komplecie.

0: Słuchaj, słuchaj, ajaj. Tak było w tej piosence. Phil, no właśnie, słuchamy. A czego posłuchamy za chwilę? Będzie najnowsza prognoza pogody, a potem DJ Bobo i There's a Party.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubi-boom.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Po reklamie.
11: Spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, czasami złowieszczo wyglądają te chmury, no i z nich w końcu może spaść deszcz. Mapy pogodowe twierdzą, że tak stanie się wczesnym popołudniem, ale dziś we Wrocławiu możliwe także powracające słońce i temperatura maksymalna w granicach 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne, równy 1000 hektopaskali na wrocławskich barometrach.
12: To jest Gra FM.

0: Maria Zawiałow w Radiu Gra, a ja tymczasem szykuję urodzinowe życzenia dla dzisiejszych jubilatów. A mamy dzisiaj długą listę gwiazd. O, i George Lucas, i Sebastian Karpiel-Bułecka, i jeszcze sporo innych znakomitości. Pełna lista około 12.20. Za chwilę raport o 12.00 i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Zaczynamy raport o 12 w czwartek 14 maja, a potem wrócimy do grania za chwilę Bibi Rexa i Faithless.
3: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od ponownej dziś wizyty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, w którym mówiono o puli 30 milionów złotych na pożyczki dla przedsiębiorców z regionu. Środki mają wesprzeć firmy we wzmacnianiu zdolności obronnych oraz uodpornianiu ich na zagrożenia. Każde mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo może pożyczyć maksymalnie 4 miliony złotych.
4: Czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy.
3: To był Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Wsparcie nie tylko na start. To nowy projekt, którego celem jest pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym oraz dorastającym wychowankom pieczy zastępczej. Inicjatywa realizowana przy wsparciu funduszy europejskich obejmie szeroki zakres działania, od wsparcia wychowawczego i zdrowotnego po szybkie diagnozy psychiatryczne. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty kompetencji dla rodzin, dofinansowanie półkolonii i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci pod opieką zastępczą, a także kursy zawodowe i prawa jazdy dla dorosłych wychowanków. Całkowity budżet przedsięwzięcia wyniesie ponad 12 300 000 zł, z czego ponad 8 600 000 pochodzi z funduszy europejskich, 3 miliony z budżetu państwa, a ponad 600 000 zł z budżetu gminy Wrocław i fundacji Zobacz Mnie. A teraz zmieniamy temat i mamy informacje dla artystów także z Wrocławia. Wałbrzyski magistrat ogłosił konkurs na mural inspirowany filmem Panna Nikt. To kolejny filmowy mural, który ma powstać w tym dolnośląskim mieście. O szczegółach Bartek Paulus.
6: W ramach roku Andrzeja Wajdy miasto poszukuje artystów, którzy stworzą mural na kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Praca ma nawiązywać do słynnego filmu z 1996 roku, którego scenerią stały się wałbrzyskie dzielnice. Artyści mogą przesyłać swoje propozycje do 8 czerwca, a zwycięzcę wyłoni specjalna komisja złożona z ekspertów i przedstawicieli lokalnej społeczności. Mural stanie się częścią Dolnośląskiego Szlaku Filmowego. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wałbrzyskiego Urzędu.
3: Dodajmy, że w Wałbrzychu jest już mural związany z Akademią Pana Kleksa i filmem Sztuczki.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się, zapewnił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź na doniesienia amerykańskich mediów o tym, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Jak wicepremier to wytłumaczył?
7: Wyjaśniał, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
8: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce.
7: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
3: Tyle Michał Radkowski. Na redakcyjnym termometrze Radia Gra już temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie wciąż jest i pozostanie stabilne w granicach 1000 hektopaskali. Dziś, jeśli chodzi o aurę, to we Wrocławiu na wpół słońca, na wpół pochmurnie i nie wykluczono, że w drugiej części dnia pokropi lub też lekko popada deszcz. Wiatr umiarkowany, głównie zachodni, biometr generalnie obojętny.
2: Zaczynamy czwartkowe popołudnie, a to oznacza jedno, już naprawdę mamy bliżej niż dalej do weekendu. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów, imieniny świętują Maciej i Bonifacy, serdeczności. Do tego dzisiaj Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty. Też najlepsze życzenia. Mariusz Pucyło, Radio Gra, na początek godziny Bibi Rexa i Faithless New Religion.

0: W radiu gra zespół Ozon, a my teraz przechodzimy do listy dzisiejszych jubilatów. I to szybciutko, bo lista długa. 86. urodziny świętuje dzisiaj aktorka Marta Lipińska.
1: Kocham pana, panie Sułku.
0: Tak jest, pani Eliza, ale też niezapomniana Michałowa z Rancha. 82. urodziny świętuje George Lucas.
2: May the force be with you.
0: Amerykański reżyser, producent i scenarzysta, facet, który dał nam Gwiezdne Wojny. 50 lat temu w Zakopanem urodził się Sebastian Karpiel-Bułecka. Skrzypek, wokalista, lider zespołu Zakopower, Sebastian Karpiel-Bułecka, świętuje dzisiaj okrągłą 50. 42 lata kończy Mark Zuckerberg, amerykański przedsiębiorca, założyciel Facebooka. Niektórzy twierdzą, że to jeden z największych złoli dzisiejszych czasów. No i 30 świętuje Martin Garrix. Urodzony dzisiaj, jest zdolny do wytężonej pracy, bardzo cierpliwy i trudno jest wyprowadzić go z równowagi.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Backstreet Boys w Radio Gra, a teraz kilka propozycji na dzisiaj. I zaczynamy od wczesnego popołudnia w szkole podstawowej numer 23 we Wrocławiu o 13. W ramach spotkań artyści czytają dzieciom. Czytał będzie Zbigniew Zamachowski. Wstęp jest wolny. I teraz muzyczne atrakcje na wieczór. Pit Lane, dzisiaj Pit Lane Packet Stage. Latino Beats grają DJ-e od godziny 19. Wstęp jest wolny. O 20 w klubie muzycznym Stary Klasztor legenda rock'n'rolla i rocka, zespół, który korzeniami sięga do lat 60. The Animals, znani m.in. z The House of the Rising Sun, zagrają dzisiaj, przypomnę, 20. Klub muzyczny Stary Klasztor. I jeszcze propozycja Vertigo Jazz Club, dzisiaj o 20. Sting meets Clapton, czyli i przeboje Stinga i Claptona w wykonaniu duetu Popów i Borsiak. Daleko

0: Mam nadzieję, że tak beztrosko w rytmie ram-pam-pam wspólnie dotrwamy do weekendu, a to przecież już jutro. Co jeszcze do 13? Już za chwilę Sia i Sean Paul, będzie też Reni Jusis, ale najpierw najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: To pewne. Niskie

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: reklamie.
1: Na redakcyjnym termometrze Radia Gra już temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie wciąż jest i pozostanie stabilne w granicach 1000 hektopaskali. Dziś jeśli chodzi o aurę, to we Wrocławiu na wpół słońca, na wpół pochmurnie i nie wykluczono, że w drugiej części dnia pokropi lub też lekko popada deszcz. Wiatr umiarkowany, głównie zachodni, biometr generalnie obojętny.
2: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Swedish House Mafia w Radiu Gra w czwartek, 14 maja. Dzisiaj imieniny świętuje Bonifacy, jutro jeszcze czeka nas zimna Zośka, a potem, no, zgodnie z zabobonami i tradycją powinno robić się ciepło. No to rzucamy okiem na długoterminową prognozę pogody dla Wrocławia i rzeczywiście, co dzisiaj się dzieje, wszyscy widzimy. Jutro będzie 15 stopni, ale w sobotę już 16, w poniedziałek 17, a w połowie przyszłego tygodnia nawet 22 stopnie. O, i za taką prognozę to trzymamy kciuki. My słyszymy się jutro w piątek, piąteczek, piątunio po 9:00. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
5: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
6: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
10: Ty skup się na grze.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
20: Sherlock Holmes. James Moriarty.
19: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
21: Wyjdziemy stąd. Razem.
19: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
22: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
23: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
22: Latium?
23: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
22: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
23: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
24: Zdrowid.
1: Po reklamie.
25: 14 dzień maja, czyli czwartek i 13 już na zegarach. To posłuchajcie tego najnowszego raportu.
26: Daniel Chawrylenia, dzień dobry. Zaczynamy popołudniowe raporty w Radiu Gra i na początek sprawdzamy, czy została opanowana sytuacja na kolei. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Wrocław-Gabiszyn częściowo została usunięta. To nie oznacza jednak końca utrudnień, informuje Andrzej Padniewski z Biura Prasowego Kolei Dolnośląskich.
27: Pociągi z i do Wrocławia Głównego w kierunkach Wałbrzycha, Legnicy i Wołowa korzystają już ze sprawnych urządzeń sterowania ruchem. Pociągi z i do Wrocławia Głównego w kierunkach Rawicz, Oleśnica, Jelcz, Laskowice przez Swojczyce będą nadal doznawać znacznych opóźnień. Ruch na tych kierunkach prowadzony jest na rozkaz. Na całej sieci będą występować opóźnienia wtórne.
26: Jak ustaliliśmy, sytuacja ma zostać opanowana do wieczora.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
26: W najbliższą niedzielę ćwierć tysiąca motocyklistek i motocyklistów przejedzie ulicami Wrocławia, elegancko ubranych i w celach charytatywnych. To kolejny raz, kiedy dolnośląscy miłośnicy jednośladów wezmą udział w globalnym The Distinguished Gentleman's Ride, ogólnoświatowej akcji charytatywnej, w ramach której, jak mówi Radio Gra Marcin Janiszewski z Fundacji Forum Mężczyzn, udało się już zebrać ponad 50 milionów dolarów.
2: Panie i panowie, odświętnie, uroczyście, elegancko ubrani poruszają się swoimi jednośladami, przy okazji zbierając fundusze na akcję charytatywną, fundusze, które będą później przekazane na z jednej strony zadbanie o męskie zdrowie psychiczne, z drugiej strony na badania dotyczące chorób prostaty. Wrocławska parada jest bezpłatna, jest otwarta dla wszystkich chętnych. Można zarejestrować się do 16 maja na oficjalnej stronie Distinguished Gentleman's Ride, a my zapraszamy serdecznie przede wszystkim właśnie zmotoryzowanych do wzięcia udziału, ale z drugiej strony zapraszamy też wszystkich chętnych, aby odwiedzili nas u celu naszej podróży, czyli na Wyspie Słodowej.
26: Finał akcji zaplanowano na godzinę 13, a Wrocław uczestniczy w rajdzie już od 13 lat. A teraz gratka dla miłośników fizyki i wszystkich żądnych wiedzy o wszechświecie. Politechnika Wrocławska zaprasza na otwarty wykład laureata Nagrody Nobla. Wrocławską uczelnię odwiedzi profesor Takaaki Kajita z Uniwersytetu Tokijskiego, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 2015 roku. Podczas wykładu opowie, jak eksperymenty prowadzone głęboko pod ziemią pozwalają badać niewidoczne zjawiska i lepiej poznawać wszechświat. Wykład zatytułowany Unveiling the Mysteries of Universe from Underground odbędzie się w ramach interdyscyplinarnego seminarium naukowego we wtorek 19 maja o godzinie 13.15 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej w budynku D20 przy ulicy Janiszewskiego 8. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem serwisu evenea.pl.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
26: Polska gospodarka nadal się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo, wynika z najnowszych danych GUS. W pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,4%. To w porównaniu z końcem 2025 wynik niższy o 0,5 punktu procentowego.
3: Winna może być pogoda. Styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne. To spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji i widzimy to w najnowszym odczycie. Mimo że tempo rozwoju polskiej gospodarki nieco spadło, i tak pozostajemy w europejskiej czołówce. 3,4% wzrostu to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej, bo ta na koniec zeszłego roku wyniosła 1,5%.
26: Ale niestety kolejne miesiące mogą być słabsze, dodaje Igor Skrzypek. Wczesnym popołudniem we Wrocławiu mamy niewielkie zachmurzenie i zdecydowanie więcej słońca, jednak w dalszej części dnia spodziewamy się przelotnych opadów słabego deszczu. Na termometrach w tej chwili 15 kreska nad zerem, ale ponownie przez silny południowo-zachodni wiatr wydaje się, że jest chłodniej. Ten konflikt termiczny niestety też będzie nam towarzyszył przez większość dnia.
25: Czwartkowe popołudnie to jest bardzo dobre popołudnie, to jest pyszne popołudnie, nawet bym tak powiedziała. Chwilę po 13, Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Pysznych informacji będę dla Was dzisiaj szukać, ale będę szukała też opcji, żeby Was wyciągnąć do kina. Mam pewną propozycję na dzisiaj.
0: Radio Gra, hity pełne energii.
25: Ale mam też propozycje muzyczne, to Katy Perry. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, zapraszam do 18.

The Riddle w Radiu Gra Wrocław po godzinie 13. To są takie melodie, które kojarzycie doskonale i to są takie melodie, które doskonale komponują się właśnie w to czwartkowe popołudnie. I tak coś czuję, że to jest też popołudnie, w które świetnie wkomponuje się konkurs, w którym do zgarnięcia są podwójne bilety do kina Nowe Horyzonty. Jeżeli macie ochotę zobaczyć fajne, świeże, europejskie kino, no to zostańcie blisko, bo za chwilę zdradzę wam sekret, co to za film, no i przede wszystkim, jak na ten film zdobyć bilety. Bądźcie blisko, nigdzie nie odchodźcie. Opłaca się zostać z Radiem Gra Wrocław.

0: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Trochę słońca,
1: trochę wakacji, takie melodie nam podrzucają. To ATC Around the World w Radiu Gra Wrocław, więc takie muzyczne podróże przed momentem wam zafundowaliśmy. Ale mam nadzieję, że uda mi się zafundować wam też taką podróż kinową, obrazami pięknymi. Chcemy was zaciągnąć do Hiszpanii, a konkretnie kino Nowe Horyzonty, nasze wrocławskie kino, które zaprasza serdecznie już od jutra na film Romeria, który był prezentowany w sekcji pokazów galowych podczas ubiegłorocznych Nowych Horyzontów. I o czym ta Romeria jest? O młodej dziewczynie, która wraca do swojej rodzinnej miejscowości, żeby odkryć prawdę o swoich nieżyjących już rodzicach. To jest historia, która da wam trochę takich ciarków, troszeczkę wami może wstrząsnąć, ale przy okazji da wam trochę ciepła, no i da wam bardzo dużo słońca, więc jeżeli słońca wam mało, to na Romerię warto się wybrać. A co zrobić, żeby zgarnąć te bilety? Pod 3002, czyli nasz darmowy numer SMS, piszecie, gdzie najchętniej wybralibyście się na wakacje. Tyle wystarczy. Ciekawe odpowiedzi mają szansę na zgarnięcie wejściówek do kina Nowe Horyzonty. 3002, piszcie śmiało SMS-em, gdzie najchętniej wybralibyście się na wakacje.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: A teraz numer, który w wakacje na pewno będzie istotny.

0: się nazywa fajna, śpiewająca ekipa Rikston prosto z Wielkiej Brytanii. Me and my broken heart w Radiu Gra Wrocław. Za chwilę o złamanych sercach będzie śpiewała Cher. Jeżeli chcecie to usłyszeć, no to musicie zostać blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Kto zwalcza ból?
13: Wolnary!
12: Kto?
13: Wolnary!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Po reklamie.
4: Wczesnym popołudniem we Wrocławiu mamy niewielkie zachmurzenie i zdecydowanie więcej słońca, jednak w dalszej części dnia spodziewamy się przelotnych opadów słabego deszczu. Na termometrach w tej chwili 15 kreska nad zerem, ale ponownie przez silny południowo-zachodni wiatr wydaje się, że jest chłodniej. Ten konflikt termiczny niestety też będzie nam towarzyszył przez większość dnia.
5: To jest Radio Gra.

0: szczudlate ręce to coś, co zdecydowanie przydałoby się dzisiaj rano przy tym armagedonie komunikacyjnym. Potężne utrudnienie na stacji Wrocław Główny to jest coś, z czym mogliście się spotkać. Odwołane pociągi, gigantyczne opóźnienia, no i awaria, która zamieszała dzisiaj PKP i to srogo zamieszała. Na całe szczęście tutaj już w zasadzie ta awaria została usunięta z tego, co czytam, i wszystko powinno już wracać do normy. Tematem oczywiście zajmują się na bieżąco nasi dziennikarze, sprawdzają co, jak, gdzie i dlaczego, więc jeżeli po raz kolejny podobne rzeczy będą się działy, to o tym na pewno w Radiu Gra Wrocław usłyszycie. Tak jak za chwilę usłyszycie ten najnowszy raport, być może właśnie również nasi dziennikarze co nieco tutaj do aktualizacji tego potężnego armagedonu komunikacyjnego jeszcze dorzucą. Chcecie być na bieżąco? To zostańcie blisko, punktualnie o 14 zaczynamy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: I już nam się zrobiła 14 i już teraz mamy dla Was ten najnowszy raport. Posłuchajcie.
4: Daniel Chawryleń, kłaniam się o 15 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od podsumowania policyjnej akcji Trzeźwa A4. We wtorek dolnośląscy, opolscy, małopolscy i śląscy funkcjonariusze ruchu drogowego przy wsparciu policyjnego śmigłowca prowadzili intensywne kontrole na przebiegających przez ich teren odcinkach autostrady A4. Sprawdzali trzeźwość kierowców, a także weryfikowali, czy nie znajdują się oni pod wpływem narkotyków. W sumie podczas wtorkowych działań skontrolowali ponad 24 tysiące kierowców. Niestety 16 z nich wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Warto dodać, że tego dnia dolnośląscy policjanci na terenie całego naszego województwa przebadali ponad 19 tysięcy kierujących. W efekcie zatrzymano 32 kierowców będących pod wpływem alkoholu i 2 prowadzących pomimo posiadania aktywnego sądowego zakazu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, teraz wracamy do tematu wsparcia dla dolnośląskich pszczelarzy. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeznaczy na ten cel 1 000 000 zł. O tym, na co były i będą przeznaczone te pieniądze, opowiedziała Radiu Gra Natalia Gołąb z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
5: Już drugi rok z rzędu realizujemy wsparcie dla pszczelarzy. W tym roku kontynuujemy nasze działania, przeznaczając na ten cel 1 000 000 zł. W ubiegłym roku dzięki środkom był możliwy zakup ciasta pszczelego, po 1 kg ciasta pszczelego na rodzinę pszczelą oraz powstały pasieki edukacyjne. Jeśli chodzi o ciasto pszczele, w zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów, tyle rozdysponowaliśmy dla dolnośląskich pszczelarzy. W tym roku planujemy to wsparcie kontynuować.
4: Środki trafią m.in. w rejon Gór Izerskich. Co tam powstanie, dowiecie się jeszcze tego popołudnia w raporcie. Bądźcie z nami.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
4: Trwają zapisy na drugie bezpłatne spotkanie Smart City Bezpieczna Mama. W Dniu Matki 26 maja w Barbarze przyszłe mamy z Wrocławia poznają zasady pierwszej pomocy niemowlętom oraz skorzystają z badań profilaktycznych. Program obejmuje wykłady i warsztaty z zakresu m.in. położnictwa, dietetyki oraz problemów takich jak arytmia czy bezdech senny. Uczestniczki będą mogły bezpłatnie wykonać badania poziomu glukozy, cholesterolu, EKG oraz uzyskać ocenę ryzyka bezdechu sennego. Obowiązują zapisy. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły znajdziecie na facebookowym wydarzeniu Smart City Bezpieczna Mama.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: A w raporcie z kraju świeży powiew, jeżeli chodzi o polską motoryzację. Pierwszy polski samochód elektryczny już za 3 lata wyjedzie na polskie drogi. Nowoczesna fabryka aut elektrycznych powstanie w Jaworznie, niedaleko Katowic. Jak rząd chce zrealizować tę obietnicę? Posłuchajmy.
6: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej.
4: Tyle Michał Radkowski, bądźcie z nami również za godzinę. O 15 szczegóły kolejnego dofinansowania dla dolnośląskich przedsiębiorców. Do usłyszenia. Słupki rtęci w termometrach zatrzymały się na poziomie 16 kreski nad zerem. To prognozowane na dziś maksimum we Wrocławiu, ale w odczuciu przez silny wiatr to okolice 12 stopni na plusie. Zachmurzenie w dalszym ciągu niewielkie, ale po południu możliwe są przelotne opady słabego deszczu. Ciśnienie dziś niskie, na barometrze w studiu Radia Gra równo 1000 hektopaskali.
3: Dzień dobry, po 14 to cały czas program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. Natalia Kawałek zostaje z Wami do 18, a więc jeszcze 4 wspólne godziny, no oczywiście też z muzyką. I to taką muzyką, która doda nam energii tyle, ile trzeba na czwartek, żebyśmy jakoś dociągnęli do wyjścia z pracy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to numer On The Beach.
1: Tak nas zabrał na plażę ten duet Żubel już za nami, ale no moi drodzy, na plażę dzisiaj nie warto się wybierać. Tak z czystej ciekawości sprawdziłam, co nas dzisiaj czeka nad polskim morzem. No to przy dobrych wiatrach, które raczej się nie wydarzą, maksymalnie 13 kresek, ale tak widzę, że całe Pomorze, cały pas wybrzeża to jest, moi drodzy, przede wszystkim deszcz, ulewa, deszcz, zachmurzenia, mało słońca i jeszcze do tego wszystkiego wiatr. Także jeżeli plaża, to zdecydowanie nie dzisiaj, nie nad polskim morzem. O, z tego co widzę, nawet burze tam się mogą przydarzyć. Także nie, nie ma co zazdrościć tym, którzy aktualnie mają urlop nad morzem. No bo, no, co tu dużo mówić. Pogoda to im się wylosowała kiepska.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20:00 w TVN.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Po reklamie.

Dobre przeczucie od nich, no i chyba będzie dobrze. Black Eyed Peas, I got a feeling, że to będzie dobry wieczór i mają też przeczucie, że to będzie po prostu dobry dzień. Tego sobie życzymy. Tymczasem mamy nadzieję, że to jest dobra inwestycja. To, na co MPK Wrocław wydało pieniądze. I teraz uwaga, wzmocnili swój park maszynowy, który jest odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury. I teraz do floty naszego MPK Wrocław, gdzie zazwyczaj dołączają nowe tramwaje, nowe autobusy, tym razem dołączyła, uwaga, nowoczesna koparka. Nowy sprzęt, który będzie wspierał utrzymanie wrocławskich torowisk, a przy okazji też będzie taką inwestycją w te sprawniejsze remonty, sprawniejsze budowy. Także nie, jeżeli marzyliście o tym, że będziecie mogli podjechać gdzieś na swój ulubiony przystanek koparką, to niestety nie tym razem. Chociaż podejrzewam, że jak się ma znajomości, to może dałoby coś takiego wykombinować, radę. Prawdopodobnie nie z MPK Wrocław, ale jeżeli jakiś wasz wujek na przykład ma koparkę, to może gdzieś was na przystanek podrzuci.

0: Circle in a Sand, czyli okrąg w piasku. Być może i takie będziemy robić, jak się wybierzemy nad Odrę i znajdziecie kawalątek piasku, to sobie można tam jakieś takie okręgi porobić, ale czy nam te okręgi nie zostaną zniszczone przez deszcz na przykład, to za chwilę będziemy sprawdzać. Najnowsza prognoza pogody już za parę chwil.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
4: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
2: Po reklamie.
3: Słupki rtęci w termometrach zatrzymały się na poziomie 16 kreski nad zerem. To prognozowane na dziś maksimum we Wrocławiu, ale w odczuciu przez silny wiatr to okolice 12 stopni na plusie. Zachmurzenie w dalszym ciągu niewielkie, ale po południu możliwe są przelotne opady słabego deszczu. Ciśnienie dziś niskie, na barometrze w studiu Radia Gra równo 1000 hektopaskali.

0: To Artemas, I like the way you kiss me w Radiu Gra Wrocław. Powoli zbliżamy się do godziny 15 i powoli też zbliżamy się do tego, żeby poznać wszystkie zwierzaki, które pojawiły się we wrocławskim zoo. Jest okazja do tego, żeby poznać Banana w paski i z Irokezem, czyli kolejną młodą zebrę z wrocławskiego zoo. Taki mały źrebaczek, taki słodziaczek. Jeżeli nie widzieliście, jak wygląda mała zebra, a zastanawiacie się, jak uroczo to coś może wyglądać, to koniecznie zaglądajcie na media społecznościowe wrocławskiego zoo albo na oficjalną stronę miasta. Tam, no, Banan został obcykany z każdej strony. To jest najmłodsza zebra we wrocławskim zoo. Ogierek o imieniu Banan, naprawdę urokliwa bestia, bestyjka, maluszek. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda mała zebra, no to lepszej okazji nie będzie. Sprawdzajcie sociale wrocławskiego zoo albo najlepiej bezpośrednio do zoo. Zaglądajcie tam też bez problemu. Banana poznacie. Złapiecie go, wyłapiecie go w tłumie bez większego problemu. Po prostu szukajcie tego najmniejszego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A teraz największy, a przynajmniej jeden z największych hitów Maroon 5, Moves Like Jagger. Poruszamy się trochę jeszcze przed 15.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Morliny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Mamy 15, a my mamy dla was najnowszy raport. Posłuchajcie, co dzieje się we Wrocławiu i co dzieje się w sporcie.
15: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Na początek przypomnienie, tylko do jutra trwa rekrutacja do klas sportowych we wrocławskich podstawówkach. Nabór dotyczy klas czwartych, można rekrutować się do 16 szkół, a do wyboru jest 8 dyscyplin: piłka nożna i ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie, tenis ziemny, lekka atletyka i szermierka. Uczniowie klas sportowych mogą liczyć na więcej godzin WF-u, jak mówi Radio Gra Monika Dubec z wrocławskiego magistratu.
16: Młodzi sportowcy oprócz tych 4 godzin takich tradycyjnych WF-u będą mieli tego więcej, bo nawet i 12 dodatkowych godzin sportowych. Tutaj też, co jest ważne, te szkoły, które organizują te zajęcia, mają infrastrukturę sportową lub właśnie też korzystają z infrastruktury i ze współpracy z klubami sportowymi.
15: Cała oferta dostępna jest w jednym miejscu, a formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: 30 milionów złotych na pożyczki dla dolnośląskich przedsiębiorców. Środki mają wesprzeć firmy we wzmacnianiu zdolności obronnych oraz uodpornieniu ich na zagrożenie. Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, tłumaczy, że pożyczka skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
17: Czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju.
15: Każda firma może pożyczyć maksymalnie 4 miliony złotych. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Było o edukacji i pieniądzach, pora na odrobinę kultury. Dziś w Muzeum Architektury we Wrocławiu zostanie otwarta wystawa Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, poświęcona przemianom, jakim w ciągu 100 lat ulegał dolnośląski odcinek autostrady A4. To owoc badania wspomnień oraz materiałów z archiwów prywatnych i różnych instytucji. Jak przekazali organizatorzy, jej tytuł nawiązuje do czasów, kiedy mieszkańcy Dolnego Śląska wyprawiali się na środkowy, zarośnięty trawą pas drogi i organizowali tam pikniki wśród bujnej, łąkowej roślinności. Wystawa to nie tylko opowieść o przemianach infrastrukturalnych, ale przede wszystkim politycznych, społecznych i krajobrazowych. Otwarcie o godzinie 18.
0: www.radiogra.pl.
15: Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. Co ma zmienić ta ustawa?
4: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie.
15: Więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować, dodaje Igor Skrzypek, a za godzinę zamierzamy zabrać Was w Tany. Rusza kolejny sezon wrocławskich potańcówek. Do usłyszenia. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu przy mikrofonie. Czas na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra, a w nim pierwszy ruch kadrowy przed sezonem KPR gminy Kobierzyce. Do zespołu dołącza Milica Ignatowicz, młoda i niezwykle utalentowana leworęczna rozgrywająca z Serbii. To transfer, który ma wnieść nową jakość na prawym rozegraniu Kobierek. 21-letnia Serbka ma już bogate międzynarodowe CV. Swoją drogę rozpoczynała w RK Belgrad, by później przenieść się do Dzierżawy Żelezničar, z którym zdobyła Mistrzostwo Serbii i zadebiutowała w Lidze Europejskiej EHF. Ostatnie sezony spędziła w barwach słoweńskiego giganta RK Krim. Sama zawodnika

0: Grupa Demono, Moje Miasto Nocą w Radiu Gra Wrocław. Co dzieje się nocą we Wrocławiu? O tym na pewno będziemy jeszcze mówić, ale dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim tym, co można zrobić w ciągu dnia. No i jak w ciągu dnia można zaoszczędzić, a przy okazji zgarnąć dla siebie coś fantastycznego. Zostańcie blisko, jeżeli lubicie być królami i królowymi promocji. Za chwilę szczegóły.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: To z Dirty Dancing, Eric Carmen, Hungry Eyes w Radiu Gra Wrocław. Ale właśnie, a propos głodu promocji, obiecałam, że Wam podpowiem, jak będzie można zaoszczędzić i bardzo dużo dla siebie zyskać we Wrocławiu. No moi drodzy, giełda książki bibliotecznej. Być może ktoś już był w przeszłości, być może ktoś kojarzy. Podpowiadam, od 18 maja będzie można upolować wyjątkowe książkowe egzemplarze w Dolnośląskiej Bibliotece w Rynku. Nie tylko zresztą książki, bo będą też czasopisma, płyty CD, filmy na DVD, muzyka na winylach, dużo dobroci takich kulturalnych, także kto ma chęć, niech zagląda. Od poniedziałku, 18 maja, od godziny 10, giełda książki bibliotecznej właśnie wtedy rusza, a więc Dolnośląska Biblioteka Publiczna w Rynku pod numerem 58, to tam wszystkie te piękności i te świetne okazje będą na Was czekać. Wszystko po 5 zł, naprawdę okazja do tego, żeby się obłowić, a przypominam, wstęp wolny, za samo wejście nie płacicie, płacicie tylko za to, co macie ochotę wynieść.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Więc szykujcie drobniaki, szykujcie piątki, bo na pewno więcej niż jedna piątka Wam się na miejscu przyda.

0: z braku słońca. Gramy sobie słoneczne melodie w radiu. Gra Wrocław Just Another Day za nami. Przed nami prognoza pogody. Zobaczymy, ile jeszcze bez tego słońca będziemy musieli wytrzymać. A później też Maria Magdalena, no i Sandra oczywiście w radiu. Gra Wrocław, takie przyjemne melodie dla Was szykujemy. To i wiele, wiele więcej. Krótko mówiąc, warto zostać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.czubi-boom.pl.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Po reklamie.
15: 14-16 stopni Celsjusza to przedział, w jakim będzie utrzymywała się temperatura we Wrocławiu do końca dnia. Zza chmur co pewien czas będzie wyglądało też słońce, tak jak w tym momencie. Niestety silne podmuchy wiatru również podtowarzyszą nam do wieczora. Stabilne, przynajmniej do końca doby, pozostanie jedynie ciśnienie na barometrach 1000 hektopaskali.
1: Słuchasz radia, Gra FM.

0: rozpędzone gitary to Smith & Tell i Swedish Jam Factory Forgive Me Friend w Radiu Gra Wrocław. Za chwilę 16, za chwilę najnowszy raport, a ja mam nadzieję, że komuś za chwilę rozdam bilety do kina Nowe Horyzonty. Przypominam, w ten piątek do kin wchodzi między innymi film Romeria, to jest produkcja hiszpańska, która była prezentowana w sekcji pokazów galowych podczas ubiegłorocznych Nowych Horyzontów. Opinie Romeria zebrała całkiem niezłe. Jeżeli wy też chcecie się przekonać, jakie historie kryje w sobie hiszpańskie kino, no to moi drodzy, śmiało piszcie. 3002 to nasz darmowy numer SMS i jeżeli tutaj napiszecie mi o tym miejscu, które chcielibyście w wakacje odwiedzić, o tym kierunku, który najchętniej byście obrali, no to ja z miłą chęcią sprezentuję wam właśnie podwójne wejściówki na dowolny seans filmu Romeria w kinie Nowe Horyzonty. Przypominam, nasz darmowy numer SMS to 3002. Piszcie o swoich wymarzonych wakacyjnych kierunkach. Im ciekawiej, tym większa szansa na bilety.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
16: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
17: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
18: Maria Sadowska.
19: Po reklamie.
0: I mamy 16, mamy dla was porcję kolejnych wiadomości z Wrocławia. Posłuchajcie naszego raportu.
20: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od informacji dla kierowców podróżujących autostradą A4. Na wysokości Magnuszowic w powiecie opolskim, to między węzłami Brzeg i Opole Zachód, z nieznanych przyczyn przewróciła się ciężarówka. Nikt nie został ranny, jednak na czas pracy służb ratunkowych jezdnia autostrady w kierunku Wrocławia i Katowic jest zablokowana. Drogowcy zalecają objazdy.
21: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
20: Z kolei awaria, do której doszło w czwartek rano na kolejowym posterunku Grabiszyn na wrocławskim węźle kolejowym, została usunięta, poinformowało PKP PLK. Jednak ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony i mogą występować tak zwane opóźnienia wtórne. A chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera.
21: O tym się mówi we Wrocławiu.
20: Zakończyła się 32. sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Podczas obrad radnym został przedstawiony raport dotyczący ruchu turystycznego w mieście, obejmujący m.in. liczbę osób odwiedzających stolicę Dolnego Śląska. Rada Miejska przyjęła również zmiany w budżecie Wrocławia oraz procedowała uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły obrad, jak zawsze, znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz obiecane zaproszenie do tańca. Rusza kolejny sezon wrocławskich potańcówek. To wyjątkowe, bezpłatne imprezy na świeżym powietrzu organizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Dorota Felix, dyrektorka WCRS-u, zdradziła, że w tym sezonie zaplanowano 8 imprez, pierwsza już w ten weekend.
1: Wybraliśmy kilka miejsc. Startujemy pod Iglicą 16 maja, później 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 pod Pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i po tym już się bawimy przez całe lato.
20: A do tej pory w stolicy Dolnego Śląska odbyło się 21 potańcówek, w których według szacunków wzięło udział niemal 70 tysięcy osób.
21: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
20: Katowicka firma Works 11 nie będzie mogła umieszczać na broni i amunicji znaku towarowego Obelix. Sąd Unii Europejskiej unieważnił jego rejestrację. Zgodę wydaną wcześniej przez Urząd Patentowy zaskarżył francuski wydawca komiksów.
18: Sąd uznał, że Obelix to zbyt potężny i samodzielny celebryta, by katowicka zbrojeniówka mogła robić z niego twarz dla swoich karabinów. Sędziowie przypomnieli, że imię poczciwego Gala regularnie pojawiało się na rynku symbolem R w kółeczku. To jasny dowód, że marka od dawna jest zastrzeżona i prawnie chroniona. Mówiąc pół żartem, pół serio, unijny trybunał orzekł, że jedyna legalna amunicja, którą może sygnować Obelix, to latające menhiry i pieczone dziki.
20: To była Katarzyna Szymańska, Borginon. Po południu aura we Wrocławiu się rozpogodziła, jest więcej słońca, jednak według najnowszych map pogodowych to tylko chwilowe przejaśnienie. Im bliżej wieczora, tym chmur będzie przybywało, a z nimi pojawią się też przelotne opady deszczu. Na termometrach w dalszym ciągu 16 kreska nad zerem i w dalszym ciągu przez wiatr wydaje się, że jest chłodniej.
0: Godzina 16, pięknie wjeżdża, czwartkowe popołudnie już się klaruje, zbliżamy się do wieczoru, większość obowiązków tego dnia została wykonana, no i oby tak nam reszta tego tygodnia przeleciała, tego tygodnia pracującego, bo weekend niech się wlecze ile tylko się da.
21: Radio Gra, hity pełne energii.
0: Ale teraz muzycznie wlec się nie będziemy, dobre tempo narzucamy, to Alex Warren.

0: She's got it. Ona to ma. Alicja Szemplińska ma. To już na pewno słyszeliście. Dotarła do finału Eurowizji. Zaprezentuje się ponownie 16 maja, a więc w najbliższą sobotę. Ale dzisiaj wieczorem drugi półfinał, więc jeżeli temat Eurowizji was grzeje, to dzisiaj koniecznie oglądać musicie. Możecie to robić w telewizji, możecie to robić też chociażby na YouTubie. Zupełnie za darmo, bez reklam. Możecie sobie obejrzeć, jak wygląda no to całkiem spore show. Chyba największe takie show w Europie. Eurowizja, drugi półfinał, startuje dzisiaj wieczorem. No a wielki finał z naszą Alicją w najbliższą sobotę. Warto już teraz trzymać kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
1: Słuchasz radia Gra FM.

Queen, takie piękne rzeczy się dzieją na naszej antenie. I Want to Break Free to jest muzyka, która naprawdę przepięknie człowieka odpręża. No i bardzo dobrze. Jest też okazja, żeby dzisiaj się troszeczkę poodprężać, ale jednocześnie zobaczyć, no co tu dużo mówić, starcie tytanów, starcie ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i mają w sobie duży talent. Przed nami trzeci i ostatni slam eliminacyjny, wrocławski slam poetycki, który jest eliminacją do 10 ogólnopolskich mistrzostw slamu poetyckiego, które latem w Poznaniu dziać się będą. No i co tu dużo mówić, eliminacją do 10 ogólnopolskich mistrzostw slamu poetyckiego, które latem w Poznaniu dziać się będą. No i co

0: artystów. To dzisiaj godzina 19, sztuka na miejscu. Wstęp wolny, po prostu przychodzicie, obserwujecie tych najciekawszych, no i nagradzacie brawami, no bo to wy jesteście jury i to od was zależy, kto będzie reprezentował Wrocław.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dlaczego to jest diabeł? On tak namawia, żeby jednak coś wykombinować, poszpącić i nie wracać tak wcześnie do domu. Never going home to Kungs w Radiu Gra Wrocław, a u nas za chwilę, no właśnie, będziemy sprawdzali, czy są warunki ku temu, żeby się poszwendać po Wrocławiu. Jaka pogoda na najbliższe godziny, to usłyszycie już za parę chwil.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
3: Po południu aura we Wrocławiu się rozpogodziła, jest więcej słońca, jednak według najnowszych map pogodowych to tylko chwilowe przejaśnienie. Im bliżej wieczora, tym chmur będzie przybywało, a z nimi pojawią się też przelotne opady deszczu. Na termometrach w dalszym ciągu 16 kreska nad zerem i w dalszym ciągu przez wiatr wydaje się, że jest chłodniej.
0: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Zegar w naszym studiu wskazuje godzinę 17, a my teraz wskażemy Wam najciekawsze wiadomości. Pora na raport.
11: Piotr Sebastian Kozdrowicki odchodzi ze stanowiska pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Jak mówi, sam wnioskował o rezygnację ze swojej funkcji i został oficjalnie odwołany przez premiera Donalda Tuska.
12: Podjąłem taką decyzję po pierwsze dlatego, że mam świadomość, że pewien etap się zakończył, że to jest też dobry moment na rozpoczęcie nowej części zarówno w moim życiu, jak i tutaj w organizacji urzędu. No i oczywiście jakby nie będziemy oszukiwać, że jesteśmy na stanowiskach, które mają również wymiar polityczny, a więc oczywiście ta decyzja była konsultowana zarówno z kierownictwem mojej partii Nowej Lewicy, jak i w gronie naszych partnerów koalicyjnych w pełnym porozumieniu z panią wojewodą.
11: Piotr Sebastian Kozdrowicki został powołany na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego w styczniu 2024 roku. Nadzorował m.in. obszary związane z edukacją, świadczeniami dla osób niepełnosprawnych oraz cyfryzacją. Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie nowym wicewojewodą.
13: Wiadomości Radia Gra.
11: 1 000 000 zł Urząd Marszałkowski naszego województwa przeznaczy na wsparcie pszczelarzy. Mówimy Wam o tym od rana w raportach. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup pokarmu dla pszczół, nasadzenia nowych drzew oraz na rozwój pasiek edukacyjnych. Jedna z nich powstanie w rejonie Gór Izerskich.
14: Zlokalizowaną u stóp zabytkowej wieży, którą odbudowujemy,

0: wieży Mont Plaisir w Powiednej. Jest to tak naprawdę połączenie życia i kosmosu. Mówi się, że pszczoły to podstawa ekosystemu, więc będziemy uczyć i naszych mieszkańców, uczniów szkół, będziemy uczyć i pokazywać turystom przybywającym w Góry Izerskie, jak ważne są pszczoły dla naszego ekosystemu. Będziemy podglądali ich życie.
1: Mówił Rafał Wróblewski, prezes Zarządu Izerskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Świeradowie Zdroju. Słuchacie popołudniowego raportu w Radiu Gra. Zmieniamy temat. Już w tą niedzielę ćwierć tysiąca motocyklistek i motocyklistów przejedzie ulicami Wrocławia w ramach ogólnoświatowej akcji charytatywnej The Distinguished Gentleman's Ride. Do tej pory udało się w niej zebrać już ponad 50 milionów dolarów. Pieniądze te zostaną przeznaczone na działania mające na celu zadbanie o męskie zdrowie psychiczne i badania dotyczące chorób prostaty. Marcin Janiszewski z Fundacji Forum Mężczyzn zachęca motocyklistów do rejestracji. Chętni mogą zapisać się do 16 maja na oficjalnej stronie wydarzenia.
2: Z drugiej strony zapraszamy też wszystkich chętnych, aby odwiedzili nas u celu naszej podróży, czyli na Wyspie Słodowej. Tam będą także atrakcje dodatkowe, m.in. konkursy, badania, rozmowy ze specjalistami, strefa barbera, strefa gastro. Będzie można z tego wszystkiego skorzystać mniej więcej do godziny 15.
1: Dodam tylko, że finał akcji zaplanowano na godzinę 13.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Wakacje coraz bliżej. Jeśli na zagraniczny wypad zamierzasz zabrać swojego psa, zadbaj o wyrobienie mu paszportu z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może się to nie udać.
4: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw ściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę.
1: Apeluje weterynarz ze Szczecina Leonard Gugała. Paszport jest niezbędny do podróżowania z pupilem po krajach Unii Europejskiej. Aura tego popołudnia zmienia się dynamicznie, ale na szczęście na lepsze. Niebo się rozjaśniło, świeci piękne słońce, a temperatura zamiast się obniżać, wzrosła. Mamy 17 stopni Celsjusza. Według najnowszych raportów IMGW taka aura utrzyma się już do wieczora. Dopiero po zachodzie słońca wzrośnie zachmurzenie i miejscami pojawią się opady deszczu.
5: Naprawdę dobrze nam idzie. Jestem z nas wszystkich dumna. Dotrwaliśmy już do 17, nawet 17 z minutami, a to już ostatnia prosta do wieczora. Jeszcze tylko jakoś przebić się przez te korki, wysiedzieć ostatnie minuty w pracy. No i co? I będzie fajrant. Taki jest plan przynajmniej.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: A komu jeszcze sporo godzin w pracy zostało, ten mini fajrant może sobie zrobić już teraz razem z Rihanną.

0: można solo, można w większej ekipie zaglądać jutro na KGHM Ślęza Arena. To jest to miejsce, które jutro o 16:30 zamieni się w przestrzeń, w której będzie można sobie troszeczkę wspólnie poćwiczyć, trochę się porozciągać. Jutro lekko atletyka dla każdego, dla dzieciaków, dla dorosłych, za free zupełnie. Wystarczy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, no i jakąś butelkę na wodę, bo woda na miejscu na pewno jakaś się znajdzie. Zaglądajcie więc koniecznie, bo to wiecie, trochę ruchu, trochę takiej fajnej energii, dobra zabawa, a będzie okazja do tego, żeby się no właśnie rozruszać. Dzieciaki o 16:30 zaczynają, dorośli o 17:30. KGHM Ślęza Arena, tutaj jutro po południu się spotykamy, no i wspólnie ruszamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To jest taki numer, który świetnie nadaje się już do takiego dynamicznego wychodzenia z pracy, zabierania swoich rzeczy, żeby tylko już w kierunku domu ruszać. Mam nadzieję, że w ogóle macie to już albo dawno za sobą, albo właśnie teraz. To się wszystko dzieje, a reszta popołudnia i wieczór będzie należał wyłącznie do Was. Jeżeli chodzi o naszą antenę, to ona za chwilę będzie należała do grupy Modern Talking. Koniecznie zostańcie z nami, bo to dobre melodie będą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubi-boom.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Aura tego popołudnia zmienia się dynamicznie, ale na szczęście na lepsze. Niebo się rozjaśniło, świeci piękne słońce, a temperatura zamiast się obniżać, wzrosła. Mamy 17 stopni Celsjusza. Według najnowszych raportów IMGW taka aura utrzyma się już do wieczora. Dopiero po zachodzie słońca wzrośnie zachmurzenie i miejscami pojawią się opady deszczu.
6: To jest Gra FM.

0: Ostatnia lekcja na dziś. Lekcja miłości w Radiu Gra Wrocław, ta muzyczna. Mam nadzieję, że żadnych innych obowiązków przed sobą już nie macie. Tylko i wyłącznie przyjemności wam zostały. Choćby były to najprostsze przyjemności, to niech tylko one dzisiaj się już dzieją w naszym życiu, okej? Za to trzymam kciuki. Natalia Kawałek, bardzo wam dziękuję za dziś. No i jutro oczywiście też się słyszymy. Także słyszymy się o godzinie 13. Jak już będzie piątek, nawet piątkowe popołudnie, to jest bardzo przyjemna perspektywa. Wszystkiego dobrego na wieczór. Do usłyszenia. Pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
4: Polecam państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Po reklamie.
4: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
5: Daniel Chawrylenia, witam i zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. We Wrocławiu rusza projekt Wsparcie nie tylko na starcie, którego celem jest pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym oraz dorastającym wychowankom pieczy zastępczej. Inicjatywa realizowana przy wsparciu funduszy europejskich obejmuje szeroki zakres działań, od wsparcia wychowawczego i zdrowotnego po szybkie diagnozy psychiatryczne. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty kompetencji dla rodzin, dofinansowanie półkolonii i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci pod opieką zastępczą, a także kursy zawodowe i prawa jazdy dla dorosłych wychowanków. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 12 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów pochodzi z funduszy europejskich, 3 miliony z budżetu państwa, a ponad 600 tysięcy z budżetu gminy Wrocław i fundacji Zobacz Mnie.
6: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
5: Przypominamy, że tylko do jutra trwa rekrutacja do klas sportowych we wrocławskich szkołach podstawowych. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. Nabór dotyczy czwartych klas. Jak informuje Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, można rekrutować do 16 szkół.
7: W sumie będą to 22 klasy sportowe i 8 dyscyplin. Piłka nożna, ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie, tenis ziemny, lekkoatletyka i szermierka. Młodzi sportowcy oprócz tych 4 godzin takich tradycyjnych WF-u będą mieli tego więcej, bo nawet i 12 dodatkowych godzin sportowych. Tutaj też, co jest ważne, te szkoły, które organizują te zajęcia, mają infrastrukturę sportową lub właśnie też korzystają z infrastruktury i ze współpracy z klubami sportowymi.
5: Wniosek można złożyć przy użyciu profilu zaufanego. Jeżeli ktoś go nie ma, może złożyć dokumenty w szkole. O przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne, w tym wyniki testów sprawnościowych.
6: Wiadomości Radia Gra.
5: Jak już wiecie z raportów Radia Gra, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeznaczył 30 milionów złotych na pożyczki dla dolnośląskich przedsiębiorców. Jak mówi marszałek Paweł Gancarz, środki mają wesprzeć firmy we wzmacnianiu zdolności obronnych oraz uodpornieniu ich na zagrożenia.
8: Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji.
5: Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Najbliższa noc ma być pochmurna i deszczowa. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 8 stopni Celsjusza. Na sile straci wiatr. Jego prędkość nie będzie przekraczała 10 km na godzinę. Piątek również zapowiada się deszczowo. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 14 kreskę nad zerem.
4: No jeszcze Bonifacy i po ogrodnikach. Powinno być lepiej. Bonifacy tak jeszcze ma swoje imieniny. Przemek Grabowski, witajcie po godzinach w Radiu Gra. Wasze ulubione hiciory i nowości. Teraz Andy Dust i Zokaria. Do tego tańczymy.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

Do Barcelony zebrała nas grupa Pectus. Pamiętacie jeszcze tych chłopaków? No w Barcelonie o tej porze roku trochę cieplej, ale za to większe tłumy i większe korki. No coś za coś. Czas na energetyczne klasyki w drodze do domu z Radiem Gra. Pamiętamy, gramy, robimy głośniej. I Like It od Narcotic Thrust.

0: Madonna bardzo często właśnie tak bardziej klubowo w swojej karierze, tutaj w numerze Sorry, no i będzie tak bardziej klubowo, bo w wakacje premiera jej nowej płyty Confessions, część druga. Jest już singiel, który to wszystko zapowiada i dowiedzieliśmy się, potwierdzono, że Madonna wystąpi na ceremonii zamknięcia amerykańskiego mundialu w USA. Oprócz Madonny na koniec sportowego święta zaśpiewa także Shakira i chłopaki z BTS. Pojawi się także grupa Coldplay, czyli będzie bardzo przebojowo. U nas też, bo za chwilę w Radiu Gra Sylwia Grzeszczak.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Graj z czarnego krążka Rod Stewart i Baby Jane, a teraz piękne życzenia urodzinowe od Moniki dla Gabrysia Misia, mój misio. Życzę ci, żebyś zawsze miał tyle spokoju, ile dają ci nasze wieczory w łóżku. No pięknie. Tyle szczęścia, ile masz po dobrze przespanym weekendzie. I tyle radości, ile dają ci rybki wypuszczane z powrotem do wody. Ja robię zlecenia, ty na produkcji i tak najlepiej działamy razem. Kocham cię, misiu, 100 lat i dużo takich wielkich ryb. No jedne z najpiękniejszych życzeń ostatnio. Monika, naprawdę brawo dla ciebie i muzyczny prezent dla Gabrysia, no to już możecie się przytulać. Gabryś, to dla ciebie Love Luxury, Love You For Life.

0: dlaczego tyle trzeba płacić za pracę budowlańców, bo wielu wyjechało za granicę, także do Norwegii, gdzie budowali wielką willę tego DJ-a w Oslo, w Norwegii. To Kygo, przed chwilą nasza wiosenna nowość Save My Love, a za chwilę kolejny hit pełen energii, wiosenny klimat zrobi Miley Cyrus. Czas na wiosenne kwiatki, czyli Flowers.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
11: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
12: Najbliższa noc ma być pochmurna i deszczowa. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 8 stopni Celsjusza. Na sile straci wiatr. Jego prędkość nie będzie przekraczała 10 km na godzinę. Piątek również zapowiada się deszczowo. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 14 kreskę nad zerem.

Elton John rzadko tańczy na swoich koncertach, ale takie numery bardziej na imprezę i do tańca, no to też przecież robił często w swojej karierze. Tutaj taki disco hit, klasyk Elton John i Kiki D. Nasz winylowy klasyk w radiu gra Don't Go Breaking My Heart. Nie zabraknie również najciekawszych nowości i petard tej wiosny. Za chwilę Loco Loco już czeka. Radio Gra.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Lato w Half Price.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Przy tym tytule Rock and Roll is King. No tym razem się udało, to Electric Light Orchestra z pozdrowieniem, tak, dla wszystkich elektryków. Przemek Grybowski, witajcie po 19:00. Mam tutaj wasze ulubione hity pełne energii. No i teraz czas na klasykę Eurodance'u. Ludzie w latach 90. zastanawiali się, jak co będzie na przykład w takim 2026. A tu tyle się pozmieniało, prawda, wszystko rządzi w internecie, tylko jeszcze nie latamy prywatnymi helikopterami do pracy. No niektórzy to może tak. No i wtedy słuchało się takiej muzyki. A jak Eurodance'y, to La Bouche. I okazuje się, że w tym 2026 coraz częściej wracamy do takich brzmień. Zróbcie głośniej niezapomniane Be My Lover. La, la, la.

John Martin, hit pełen energii wieczorowo, ale na dzień dobry też mamy dla was dużo mocy. Jeżeli macie problemy ze wstawaniem, no to może cierpicie na dysanię, jakby co. Wiecie, że jest coś takiego jak dysania, czyli niezdolność do porannego wstawania z łóżka. Ja się przyznaję, czasami też to mam. Chyba wszyscy to czasami mamy. No to życzmy sobie, żeby za często tego nie łapać. A kto budzi najlepiej? Oczywiście radio gra. A przedwieczorowo u mnie za chwilę Alan Walker i jego Fire. Będzie ogień.

0: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Shape of You od Eda Sheerana. Słuchajcie, mam dla was elektroniczną nowość. To Anima, który jest świetnym DJ-em, producentem, stał za sukcesem projektu Tale of Us, ale przede wszystkim jest znany z wielkich scen i naprawdę wbijających w ziemię wizualizacji. Niektórzy to chodzą na jego występy tylko po to, żeby sobie pooglądać i ponagrywać. I to jest problem w świecie muzyki elektronicznej, że czasami na tych imprezach jest zbyt wiele telefonów. Ludzie nie tańczą, tylko wszyscy nagrywają. No to niech teraz wszyscy posłuchają Anima i jego nowość Beautiful.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dwa dni to nowość odletki, kolejny hicior na pobudzenie w Radiu Gra. A jeżeli chcielibyście się dobrze wyspać, to polecam spać z pieskiem. W szczególności dziewczynom, bo według badań kobiety śpią lepiej obok psów niż swoich partnerów. Bo wiadomo, nam facetom, no zdarzy się czasami trochę pochrapać. No to może dzisiaj jednak kolorowe sny z pieskiem, a partner na kanapie. No to dla partnera coś fajnego za chwilę w Radiu Gra, żeby się nikt nie obraził. Czeka Roy Orbison i jego You Got It.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3490.

0: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
1: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Słuchasz radia. Gra FM.

0: I tego wam życzę na piątek, żeby można było sobie na wszystko pogwizdać, tak jak w tym hicie Whistle, Jax Jones i śpiewający do niego Callum Scott. Przemek Grabowski, dzięki za czwartkowe spotkanie. Po 20 jeszcze więcej świetnej muzyki, nowości na wiosnę i klasyki też. Miłego wieczoru, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
16: Po reklamie.

0: czwartek, 14 maja, Paulina Schneider zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. W najbliższą niedzielę ćwierć tysiąca motocyklistów przejedzie ulicami Wrocławia, elegancko ubranych i w celach charytatywnych. O szczegółach Marcin Janiszewski z Fundacji Forum Mężczyzn.
1: Panie i panowie, odświętnie, uroczyście, elegancko ubrani poruszają się swoimi jednośladami, przy okazji zbierając fundusze na akcję charytatywną, fundusze, które będą później przekazane na z jednej strony zadbanie o męskie zdrowie psychiczne, z drugiej strony na badania dotyczące chorób prostaty. Wrocławska parada jest bezpłatna, jest otwarta dla wszystkich chętnych. Można zarejestrować się do 16 maja na oficjalnej stronie Distinguished Gentleman's Ride, a my zapraszamy serdecznie przede wszystkim właśnie zmotoryzowanych do wzięcia udziału, ale z drugiej strony zapraszamy też wszystkich chętnych, aby odwiedzili nas u celu naszej podróży, czyli na Wyspie Słodowej. Zbiórka uczestników, czyli tych zmotoryzowanych, rozpocznie się około 10:30 na parkingu przy Unikat Motorworks i salonie Triumfa Wrocław przy ulicy Skarżyńskiego 9, około 11:30 w asyście policji. Cała parada, ta licząca nawet do 250 osób, wyruszy ulicami Wrocławia, a około godziny 13 po mniej więcej 23 kilometrach uczestnicy stawią się na wspomnianej Wyspie Słodowej. Tam będą także atrakcje dodatkowe, m.in. konkursy, badania, rozmowy ze specjalistami, strefa barbera, strefa gastro. Będzie można z tego wszystkiego skorzystać mniej więcej do godziny 15:00.

0: rusza kolejny sezon wrocławskich potańcówek. To wyjątkowe, bezpłatne imprezy na świeżym powietrzu, organizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Jak mówi nam Dorota Felix, dyrektorka WCRS-u, ich celem jest przede wszystkim dobra zabawa i integracja.
1: Pięć lat temu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla wrocławian, w którym mogliby się zintegrować, nawiązać relacje bezpośrednie, bo o to tutaj chodzi. I żeby się mogli spotkać wszyscy, niezależnie od wieku, od tego, jakie pokolenie reprezentują. Ruszyliśmy z wrocławską potańcówką, która okazała się hitem, trwa już 5 lat. Odbyło się już 21 potańcówek, w którym wzięło udział około 70 tysięcy osób, a na jednej potańcówce tak w obrębie czasu trwania tej potańcówki jest zwykle około 3000 osób. Jest to możliwość zabawy, jest to możliwość rozmowy, jest to możliwość relaksu, śmiechu, ruchu na świeżym powietrzu, w bardzo dostępnej przestrzeni dla wszystkich, dla każdego, zupełnie bezpłatnie.
2: Nóżka do przodu. Hop, hop.
1: W tym roku z racji jubileuszu i z racji tego, że chcemy zrobić o 2 więcej niż zwykle, czyli 8, wybraliśmy kilka miejsc. Startujemy pod Iglicą 16 maja, później 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 pod Pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i po tym już się bawimy przez całe lato.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
3: To jest

0: 30 milionów złotych na pożyczki dla dolnośląskich przedsiębiorców. Środki mają wesprzeć firmy we wzmacnianiu zdolności obronnych. Jak mówi Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, pożyczka skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska.
1: Czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców.

0: Miłośnicy zwiedzania pod osłoną nocy odliczają już godziny. Noc muzeów we Wrocławiu już 16 maja. To okazja, by zwiedzić galerie, instytucje kulturalne, zabytkowe obiekty i muzea w zazwyczaj niedostępnych godzinach i to za darmo. O szczegółach Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury we Wrocławiu.
1: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.
10: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Wałbrzyski magistrat ogłosił konkurs na mural inspirowany filmem Panna Nikt. To kolejny filmowy mural, który ma powstać w mieście. O szczegółach Bartek Paulus.
1: W ramach roku Andrzeja Wajdy miasto poszukuje artystów, którzy stworzą mural na kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Praca ma nawiązywać do słynnego filmu z 1996 roku, którego scenerią stały się wałbrzyskie dzielnice. Artyści mogą przesyłać swoje propozycje do 8 czerwca, a zwycięzcę wyłoni specjalna komisja złożona z ekspertów i przedstawicieli lokalnej społeczności. Mural stanie się częścią Dolnośląskiego Szlaku Filmowego. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wałbrzyskiego Urzędu.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
12: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Piotr Sebastian Kozdrowicki odchodzi ze stanowiska pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Jak mówi, sam wnioskował o rezygnację ze swojej funkcji i został oficjalnie odwołany przez premiera Donalda Tuska.
13: Podjąłem taką decyzję, po pierwsze dlatego, że mam świadomość, że pewien etap się zakończył, że to jest też dobry moment na rozpoczęcie nowej części zarówno w moim życiu, jak i tutaj w organizacji urzędu. No i oczywiście jakby nie będziemy oszukiwać, że jesteśmy na stanowiskach, które mają również wymiar polityczny, a więc oczywiście ta decyzja była konsultowana zarówno z kierownictwem mojej partii Nowej Lewicy, jak i w gronie naszych partnerów koalicyjnych w pełnym porozumieniu z panią wojewodą. Oczywiście nigdy nie ma dobrego momentu na takie ruchy, dostatecznie dobrego momentu, ale mamy wrażenie, że teraz, gdy jesteśmy jeszcze półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, to jest moment, który jest najlepszy do podjęcia takiej decyzji.
11: Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie nowym wicewojewodą.
14: Szanowni Państwo, ta decyzja leży w gestii pana premiera Donalda Tuska i w momencie, kiedy otrzymamy powołanie tej osoby, oczywiście Państwa zaprosimy na konferencję i przedstawimy wtedy nowego pierwszego wicewojewodę.
11: To była wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Piotr Sebastian Kozdrowicki, przypomnijmy, został powołany na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego w styczniu 2024 roku. Nadzorował m.in. obszary związane z edukacją, świadczeniami dla osób niepełnosprawnych oraz cyfryzacją.
12: Wiadomości Radia Gra.
11: W czwartek mówiliśmy też o pożyczkach dla dolnośląskich przedsiębiorców na wzmocnienie zdolności obronnych oraz uodpornienie ich na zagrożenia. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 30 milionów złotych. Jak mówi Robert Koszut, prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, pożyczka skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu.
15: Czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju.
11: Każda firma może pożyczyć maksymalnie 4 miliony złotych.
15: Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców.
11: Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. W czwartkowych raportach informowaliśmy również o wsparciu dla dolnośląskich pszczelarzy. Na ten cel Urząd Marszałkowski przeznaczy 1 000 000 zł. O tym, na co zostaną przeznaczone te pieniądze, opowiedziała Radio Gra Natalia Gołąb z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
0: Już drugi rok z rzędu realizujemy wsparcie dla pszczelarzy. W tym roku kontynuujemy nasze działania, przeznaczając na ten cel 1 000 000 zł. W ubiegłym roku dzięki środkom był możliwy zakup ciasta pszczelego, po 1 kg ciasta pszczelego na rodzinę pszczelą oraz powstały pasieki edukacyjne. Jeśli chodzi o ciasto pszczele, w zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów, tyle rozdysponowaliśmy dla dolnośląskich pszczelarzy. W tym roku planujemy to wsparcie kontynuować.
11: Program obejmuje też nasadzenia nowych drzew.
0: W ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych realizujemy co roku nasadzenia. Powiaty i gminy mogą co roku składać do nas wnioski łącznie na 90 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom na Dolnym Śląsku już posadziliśmy ponad 10 tysięcy drzew.
11: Środki trafią m.in. w rejon Gór Izerskich. Tam powstanie pasieka edukacyjna.
4: W dzień pszczoły, a w nocy gwiazdy. Dzięki tym środkom, które pozyskaliśmy w ramach programu, będziemy budowali pasiekę edukacyjną zlokalizowaną u stóp zabytkowej wieży, którą odbudowujemy, wieży Mont Plaisir w Powiednej. Jest to tak naprawdę połączenie życia i kosmosu. Mówi się, że pszczoły to podstawa ekosystemu, więc będziemy uczyć i naszych mieszkańców, uczniów szkół, będziemy uczyć i pokazywać turystom przybywającym w Góry Izerskie, jak ważne są pszczoły dla naszego ekosystemu. Będziemy podglądali ich życie.
11: A to był Rafał Wróblewski, prezes Zarządu Izerskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Świeradowie Zdroju.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: A w stolicy Dolnego Śląska rusza projekt Wsparcie nie tylko na starcie, którego celem jest pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym oraz dorastającym wychowankom pieczy zastępczej. Inicjatywa realizowana przy wsparciu funduszy europejskich obejmuje szeroki zakres działań, od wsparcia wychowawczego i zdrowotnego po szybkie diagnozy psychiatryczne. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty kompetencji dla rodzin, dofinansowanie półkolonii i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci pod opieką zastępczą, a także kursy zawodowe i prawa jazdy dla dorosłych wychowanków. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 12 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów pochodzi z funduszy europejskich, 3 miliony z budżetu państwa, a ponad 600 tysięcy z budżetu gminy Wrocław i fundacji Zobacz Mnie. W czwartek w raportach przypominaliśmy, że tylko do 15 maja trwa rekrutacja do klas sportowych we wrocławskich szkołach podstawowych. Po raz pierwszy zgłaszanie jest prostsze. Cała oferta dostępna jest w jednym miejscu, a formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. Nabór dotyczy klas czwartych. Jak informuje Monika Dubec z wrocławskiego magistratu, można rekrutować do 16 szkół.
10: W tym roku takie klasy organizuje 16 szkół podstawowych. I w sumie będą to 22 klasy sportowe i 8 dyscyplin. Piłka nożna, ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie, tenis ziemny, lekkoatletyka i szermierka, więc ten wybór jest naprawdę duży. Serdecznie zachęcamy.
11: Uczniowie klasy sportowych mogą liczyć na więcej godzin WF-u.
10: Młodzi sportowcy oprócz tych 4 godzin takich tradycyjnych WF-u będą mieli tego więcej, bo nawet i 12 dodatkowych godzin sportowych. Tutaj też, co jest ważne, te szkoły, które organizują te zajęcia, mają infrastrukturę sportową lub właśnie też korzystają z infrastruktury i ze współpracy z klubami sportowymi, więc naprawdę tutaj nauka i sport absolutnie jest powiązana.
11: Szkoły biorące udział w programie dysponują infrastrukturą sportową.
10: Dzieci w takich klasach uczą się, że nauka i aktywność fizyczna mogą naprawdę iść w parze, nawet jeżeli dzieci nie będą w przyszłości mistrzami zawodowymi, sportowcami, to nauczą się systematyczności, zaangażowania, wytrwałości, łączenia wielu elementów, bo i nauki, i treningów, i tego życia społecznego w szkole, więc to wszystko wyjdzie absolutnie na plus. I tutaj dlatego ta propozycja klas sportowych to nie tylko dla przyszłych sportowców, ale dla wszystkich dzieci, które lubią ruch, które chcą się rozwijać w tym kierunku i sprawdzić może swoje predyspozycje sportowe, to jest właśnie dobry moment.
11: Wniosek można złożyć przy użyciu profilu zaufanego. Jeżeli ktoś go nie ma, może złożyć dokumenty w szkole. O przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne, w tym wyniki testów sprawnościowych.
1: www.radiogra.pl.
11: W najbliższą niedzielę ćwierć tysiąca motocyklistek i motocyklistów przejedzie ulicami Wrocławia elegancko ubranych i w celach charytatywnych. To kolejny raz, kiedy dolnośląscy miłośnicy jednośladów wezmą udział w globalnym The Distinguished Gentleman's Ride. To ogólnoświatowa akcja charytatywna, w ramach której udało się już zebrać ponad 50 milionów dolarów, mówi Radio Gra Marcin Janiszewski z Fundacji Forum Mężczyzn.
16: Panie i panowie, odświętnie, uroczyście, elegancko ubrani poruszają się swoimi jednośladami, przy okazji zbierając fundusze na akcję charytatywną, fundusze, które będą później przekazane na z jednej strony zadbanie o męskie zdrowie psychiczne, z drugiej strony na badania dotyczące chorób prostaty.
11: Chętni motocykliści mogą zarejestrować się do 16 maja.
16: Wrocławska parada jest bezpłatna, jest otwarta dla wszystkich chętnych. Można zarejestrować się do 16 maja na oficjalnej stronie Distinguished Gentleman's Ride, a my zapraszamy serdecznie przede wszystkim właśnie zmotoryzowanych do wzięcia udziału, ale z drugiej strony zapraszamy też wszystkich chętnych, aby odwiedzili nas u celu naszej podróży, czyli na Wyspie Słodowej.
11: Finał akcji zaplanowano na godzinę 13.
16: Tam będą także atrakcje dodatkowe, m.in. konkursy, badania, rozmowy ze specjalistami, strefa barbera, strefa gastro. Będzie można z tego wszystkiego skorzystać mniej więcej do godziny 15.
11: Wrocław uczestniczy w rajdzie już od 13 lat. I to były najważniejsze tematy w czwartek. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu leżący w północnej części Wrocławia Las Osobowicki to nie tylko rozległy kompleks leśny, ale także jedno z najważniejszych miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych tej części miasta. Jego charakter parkowy, dostępność komunikacyjna oraz bogata historia sprawiają, że od dekad przyciąga mieszkańców spragnionych kontaktu z przyrodą oraz aktywnej rozrywki. Dziś z perspektywy XXI wieku Las Osobowicki pozostaje jednym z najbardziej zielonych i różnorodnych obszarów Wrocławia. Las Osobowicki rozciąga się na powierzchni ponad 137 hektarów, stanowiąc prawdziwą oazę zieleni na tle coraz bardziej zurbanizowanego północnego Wrocławia. Otoczony z jednej strony przez Osobowice, z drugiej przez Rędzin i pola irygacyjne, w sąsiedztwie Odry oraz rozległego zimowiska Osobowice-Barek, a także linii kolejowej prowadzącej do Poznania, las jest unikalnym miejscem na mapie miasta. Na południowym zachodzie w naturalny sposób oddziela się od rozwiniętych osiedli Kozanów czy Popowice, co czyni go miejscem niezwykle atrakcyjnym dla tych, którzy pragną zaznać ciszy i spokoju w miejskim krajobrazie. Struktura własnościowa lasu podkreśla jego komunalny charakter. Właścicielem terenu jest gmina Wrocław, natomiast opiekę nad kompleksem sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Dzięki takiemu podejściu teren został zagospodarowany w sposób umożliwiający zarówno ochronę przyrody, jak i szerokie spektrum rekreacyjnych możliwości dla mieszkańców i odwiedzających. Dostępność komunikacyjna to niewątpliwy atut Lasu Osobowickiego. Docierają tu linie autobusowe obsługiwane przez wrocławskie MPK, wymagające jednak krótkiego spaceru przez osiedle. Dojazd autem nie stanowi problemu. Zarówno od strony centrum miasta przez Most Osobowicki lub Most Milenijny prowadzi szeroka ulica Osobowicka, jak i od północy ulicą Lipską. Wybudowanie Mostu Milenijnego było przełomem, ponieważ ułatwiło dotarcie do lasu mieszkańcom gęsto zaludnionych osiedli położonych na lewym brzegu Odry, takich jak Gondów czy Kozanów. Wzdłuż ulicy Osobowickiej zorganizowano leśne parkingi, z których część wyposażono w deszczochrony i miejsca na rodzinne ognisko. Przez kompleks prowadzi dobrze rozwinięta sieć dróg wewnętrznych, stworzonych zarówno z myślą o spacerowiczach, jak i rowerzystach. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się również plac zabaw zlokalizowany przy jednym z parkingów, co czyni to miejsce przyjaznym dla najmłodszych mieszkańców Wrocławia. Las Osobowicki to nie tylko przyroda, ale również fascynująca historia i relikty dawnych czasów. W jego północno-zachodniej części usytuowane jest wzniesienie zwane Szwedzkim Szańcem, które w jednym ze swoich stoków mieści rekreacyjny tor saneczkowy. Nieco dalej znajduje się wzgórze kapliczne, gdzie archeolodzy odkryli ślady grodzisk sprzed ponad 2500 lat związanych z kulturą łużycką. Miejsca te świadczą o niezwykle bogatej historii tych terenów sięgającej pradziejów. Warto wspomnieć także o pomnikach przyrody rozsianych po całym kompleksie, stanowiących ochronę dla najstarszych i najbardziej okazałych drzew regionu. W przeszłości w południowej części lasu funkcjonowała letnia, kawiarnia, restauracja, basen przeciwpożarowy czy strzelnica, a jeszcze na początku XX wieku na Szańcu Szwedzkim wznosiła się imponująca wieża widokowa, która niestety została zniszczona podczas II wojny światowej przez wycofujące się wojska niemieckie. Historia Lasu Osobowickiego jest równie bujna jak jego przyroda. Już w czasach średniowiecznych, dokładnie od roku 1257, tereny te stały się własnością zakonu Klarysek. Podarowane zostały przez księcia Henryka Białego po sprowadzeniu zakonu z Pragi. W XIX wieku w wyniku sekularyzacji majątków kościelnych las i wieś przeszły w ręce osoby prywatnej Johanna Gottlieba Korna, by w końcu pod koniec wieku zostać zakupione przez władze miejskie Wrocławia. Przełom XIX i XX wieku to okres intensywnego rozwoju rekreacyjnego lasu, m.in. poprzez wzniesienie wieży widokowej, powstanie obiektów gastronomicznych oraz sportowych. Las Osobowicki to nie tylko kawałek przyrody w środku miasta, to także miejsce o wyjątkowej wartości historycznej, rekreacyjnej, a także społecznej. Jego otwartość dla mieszkańców i dbałość o zachowanie naturalnych oraz kulturowych zasobów stanowią wzorzec dla innych obszarów zielonych Wrocławia. W dobie dynamicznej urbanizacji oraz coraz większej liczby mieszkańców miasta, obecność tak dużego kompleksu leśnego w granicach Wrocławia to prawdziwy przywilej. To właśnie tu można odetchnąć pełną piersią, zanurzyć się w ciszy leśnych ścieżek, a także odkrywać historie sięgające czasów sprzed naszej ery. Las Osobowicki to jedno z tych miejsc, które zasługują na szczególną troskę i uwagę, nie tylko ze względu na swoje walory przyrodnicze, lecz także na bogactwo historii i kulturę. To przestrzeń, która integruje pokolenia,
zmęczenia i pozwala każdemu odnaleźć chwilę spokoju, odpoczynku i inspiracji w sercu wielkomiejskiego zgiełku.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu. Znajdujący się w północno-zachodniej części Wrocławia Kozanów nieprzerwanie fascynuje zarówno miłośników miejskich historii, jak i poszukiwaczy zielonych, spokojnych miejsc w sercu dużego miasta. Dawniej niewielka podwrocławska wieś, dziś tętniące życiem osiedle, ściąga uwagę nie tylko ze względu na swoją dynamiczną przeszłość, lecz także bogactwo przyrodnicze i wyjątkowych mieszkańców, tych ludzkich i zwierzęcych. Korzenie Kozanowa sięgają wczesnego średniowiecza. Już w roku 1208 Henryk Brodaty przekazał wieś biskupowi wrocławskiemu Wawrzyńcowi, rozpoczynając długą epokę przynależności tych terenów do biskupstwa. Nazwa Kozanów pojawia się na łamach dokumentów w roku 1305, choć miejscowość była wtedy znana już także pod określeniem Kosla. W dziełach takich historyków jak Mikołaj Henel z Prudnika przez wiele stuleci dominowała tu ludność polska. Istniały wiejska szkoła, gospoda i 4 gospodarstwa rolne, tworząc typowy dla dawnej wsi śląskiej krajobraz. Wiek XIX przyniósł Kozanowowi sporo zmian, pojawiły się nowe cmentarze, a miejscowe ziemie przeszły z rąk kościelnych we własność państwową w wyniku pruskiego edyktu sekularyzacyjnego z roku 1810. Sam Kozanów znalazł się w granicach Wrocławia w 1928 roku, kiedy to miasto dynamicznie się rozrastało. To właśnie wtedy zaczęły powstawać zabudowania skupione głównie wzdłuż ulicy Pałuckiej, a niedługo później zbudowano niewielkie osiedle dla ofiar I wojny światowej. Szczególne miejsce na mapie osiedla zajmowały także cmentarze komunalny, wiejski, parafialny oraz żydowski z polem honorowym i pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy żydowskich. Dramatyczny rozdział historii Kozanowa to czasy II wojny światowej. Do początków 1943 roku miejscowa społeczność żydowska została wywieziona, a potem na terenie cmentarza powstała placówka medyczna dla Żydów funkcjonująca do końca 1944 roku. W kwietniu 1945 roku teren został zajęty przez wojska radzieckie. Po wojnie w północno-zachodniej części Kozanowa działała baza wojskowa i poligon Armii Radzieckiej. Dziś mieszczą się tam m.in. komisariat policji, policyjny parking depozytowy czy przystań żeglarsko-kajakowa. Nie każda zmiana była bezpowrotna. Cmentarz komunalny przekształcono w park zachodni, a na jego terenie pozostał tylko charakterystyczny pomnik anioła z urną i wężem. W południowo-zachodniej części dawnej nekropolii powstał kościół PW świętej Jadwigi, znany mieszkańcom jako Czerwony, w odróżnieniu od białego kościoła Pomacierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Z kolei cmentarz żydowski, zwrócony prawowitym właścicielom, nadal pełni swoją funkcję i pozostaje ważnym miejscem pamięci oraz obiektem zabytkowym. Choć obecnie Kozanów kojarzy się z wysokimi blokami i gęstą zabudową, przez długie dekady był słabo zaludnionym, peryferyjnym obszarem z nielicznymi zabudowaniami, ulokowanymi przede wszystkim wzdłuż ulicy Sielskiej. Naturalne obniżenie terenu sprawiało, że region ten traktowano jako potencjalne tereny zalewowe, co potwierdziły dramatyczne wydarzenia kolejnych lat. Decyzja o realizacji dużego osiedla z wielkiej płyty przyniosła mieszkańcom niemiłe konsekwencje. W lipcu 1997 roku powódź tysiąclecia zalała Kozanów, miejscami do wysokości pierwszego piętra. Sytuacja powtórzyła się częściowo w maju 2010 roku, kiedy znów woda z Odry i Ślęzy zalała sporą część osiedla. Jednak Kozanów to nie tylko bloki, ulice i historia pełna dramatów. To również miejsce, które imponuje swoją przyrodą i zielonym otoczeniem. Park Zachodni, Park Pilczycki, Las Pilczycki oraz tereny ogródków działkowych stanowią prawdziwe zielone płuca osiedla. Wśród lokalnych zbiorników wodnych, zarówno naturalnych jak starorzecza, jak i sztucznych, na przykład glinianki, rozwinęły się bogate zbiorowiska roślinne i ciekawe populacje zwierząt. Okolice Kozanowa są siedliskiem chronionych gatunków owadów, takich jak koziorog dębosz, pachnica dębowa czy przeplatka maturna. Tutaj spotkać można również rzadkie motyle i obserwować lęgi tak wyjątkowych ptaków jak bączek, perkos dwuczuby, łabędź niemy czy 4 pary pustułek. W lesie pilczyckim żyją dzięcioły czarny oraz zielonosiwy, zaś spośród płazów występują m.in. traszka zwyczajna i grzebieniasta, ropucha zielona oraz żaba trawna. Kozanów to także przestrzeń życiowa nietoperzy, kun, lisów, gronostajów, zająca szaraka, wydry europejskiej i dzika. Kozanów jest miejscem o niejednoznacznej, fascynującej tożsamości, łączy w sobie ślady dawnej wsi, dramatycznych powodzi i wojennych.
słynnej historii, a jednocześnie zachowuje bogactwo przyrody, które czyni go wyjątkowym nie tylko w skali miasta, ale i całego regionu. To miejsce, gdzie przeszłość przenika się ze współczesnością, a zielone tereny zachęcają do odkrywania tej części Wrocławia na nowo, zarówno spacerem, jak i z perspektywy miejskich legend oraz niepowtarzalnej atmosfery.

i obecności w życiu Dolnego Śląska. Poznajcie szczegóły fascynującej podróży przez wieki, od tysięcznego roku aż po współczesność. Archidiecezja wrocławska to dzisiaj jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim kościele katolickim, ale droga do tej pozycji była wyjątkowo wyboista. Jej początki sięgają tysięcznego roku, kiedy to powstała jako sufragania metropolii gnieźnieńskiej z inicjatywy papieża Sylwestra II. To właśnie na słynnym zjeździe gnieźnieńskim ustalono powołanie diecezji, którą objął pierwszy biskup Jan. Niestety już po kilku dekadach młoda wspólnota kościelna musiała zmierzyć się z rodzimą reakcją pogańską oraz najazdem księcia czeskiego Brzetysława I. Katedra usytuowana we Wrocławiu została zniszczona, a na jej ruinach powstała świątynia pogańska. Śląsk przeszedł pod kontrolę Czech, a struktury kościelne w zasadzie przestały istnieć. Z destrukcją administracji i utratą kościelnych ksiąg runął cały wcześniejszy porządek. Dopiero działania Kazimierza Odnowiciela pozwoliły na powolną odbudowę pozycji kościoła na tych terenach. W połowie XI wieku, po licznych pertraktacjach papieskich, synodzie w Moguncji i zmianach geopolitycznych, odnowienie diecezji stało się rzeczywistością. Kazimierz mianował Hieronima pierwszym biskupem restytuowanej diecezji, a choć nadal nie miał swojej stałej siedziby we Wrocławiu, początków odnowionej wspólnoty należy upatrywać właśnie w tym okresie. Na przestrzeni kolejnych stuleci, zwłaszcza w XII i XIII wieku, diecezja dynamicznie się rozwijała. Pojawiły się nowe fundacje zakonne, a do benedyktynów dołączyli m.in. cystersi, dominikanie, franciszkanie, joannici, templariusze oraz krzyżowcy. Klasztory nie tylko odgrywały rolę religijną i duchową, ale stanowiły centra nauki, kultury oraz opieki społecznej, zakładając szkoły i szpitale. W XIII wieku, aby poprawić zarządzanie coraz większym terytorium, powołano 3 nowe archidiakonaty: Głogowski, Opolski oraz Legnicki. Rozwój diecezji szedł w parze z politycznymi zmianami. Książęta piastowscy składali hołd królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu. Śląsk stawał się coraz bardziej wielokulturowy, choć formalnie diecezja nadal pozostawała we wspólnocie z metropolią gnieźnieńską. Druga połowa XVIII wieku przyniosła kolejne przełomy. Śląsk trafił pod panowanie Królestwa Pruskiego, a następnie Cesarstwa Niemieckiego. W 1821 roku, po długoletnich negocjacjach, papież Pius VII wyłączył diecezję spod jurysdykcji polskiej metropolii i podporządkował ją bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Taki status wyjęty egzempta miał ogromne znaczenie dla autonomii i prestiżu kościoła wrocławskiego. XX wiek okazał się dla kościoła na Dolnym Śląsku czasem trudnych prób, ale i ważnych zmian strukturalnych. Po Wielkiej Wojnie i ustanowieniu administracji apostolskiej dla Śląska Polskiego znaczną część śląskich dekanatów wyłączono z diecezji wrocławskiej, dając początek nowej diecezji katowickiej w 1925 roku. 10 lat później decyzją papieża Piusa XI diecezja została podniesiona do rangi archidiecezji, zyskując status metropolii. Czasy powojenne rozpoczęły się od dramatycznej zmiany granic oraz przesiedleń ludności niemieckiej. Na miejsce dawnych mieszkańców przybywali Polacy, osadnicy i repatrianci, którzy wraz z nowym duchowieństwem na nowo organizowali życie kościoła na Dolnym Śląsku. W 1945 roku papież zlecił kardynałowi Augustowi Chlądowi zorganizowanie nowych struktur administracyjnych. Lata 50. przyniosły nowe wyzwania. Komunistyczne władze prowadziły działania mające na celu usunięcie niewygodnych duchownych i podporządkowanie kościoła swoim interesom. Po fali represji i politycznych przetasowań w 1956 roku, dzięki politycznej odwilży, biskupem wrocławskim został Bolesław Kominek. Rok 1972 to kolejny znaczący moment. Papież Paweł VI powołał metropolię wrocławską, do której przydzielono sufraganie w postaci diecezji opolskiej i gorzowskiej. Podczas późniejszych rządów metropolitów, w tym biskupa Henryka Gulbinowicza, utworzono ponad 100 nowych parafii, 25 dekanatów i niemal 100 kościołów w wyniku reformy z 1992 roku oraz 2004 porodzono kolejne jednostki: diecezję legnicką, kaliską i świdnicką. Dzisiaj archidiecezja, trwając na fundamencie ponad 1000 lat tradycji, pozostaje aktywnym i ważnym uczestnikiem życia społecznego regionu, a jej zabytki, dziedzictwo i aktywność kulturalna są żywym świadectwem jej nieustającej obecności w rytmie Wrocławia i całego Dolnego Śląska.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2200.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu Lipa Piotrowska zlokalizowana w północnych zakątkach prawobrzeżnego Wrocławia to przykład miejsca, gdzie historia splata się z nowoczesnością, a wiejskie tradycje ustępują miejsca pulsującej życiem miejskiej przestrzeni. Ten zakątek Wrocławia sąsiadujący z Szymanowem od północnego wschodu i innymi osiedlami stolicy Dolnego Śląska powoli przekształcił się ze spokojnej wioski w tętniący energią fragment miasta. Otoczenie Lipy Piotrowskiej składa się z mozaiki dawnych terenów rolniczych oraz nowszej zabudowy wielorodzinnej, co nadaje tej części Wrocławia unikalny charakter. Obszar ten znajduje się w obrębie mezoregionu Pradoliny Wrocławskiej na terenie Niziny Śląskiej u styku dolin rzek Odry i Widawy. Niewielkie przewyższenie terenu wynoszące 112 do 114 metrów nad poziomem morza sprawia, że woda z opadów jest skutecznie odprowadzana przez lokalne cieki wodne, takie jak strumień Mokrzyca, podkreślając charakter prawdziwie nizinnej okolicy. Historia Lipy Piotrowskiej sięga aż połowy XIV wieku, kiedy to w zapiskach pojawiła się Lipę, wieś należąca do dominikanek z klasztoru świętej Katarzyny. Późniejsze dzieje miejscowości, znanej także pod niemiecką nazwą Lipe oraz Klein Lipe, wiodły przez różne ręce właścicieli. Wiek XIX przyniósł Lipie Piotrowskiej prężny rozwój dzięki otwarciu linii kolejowej Wrocław-Poznań oraz funkcjonującej w sąsiedztwie stacji Osobowice. Wraz z przyrostem liczby gospodarstw i mieszkańców Lipa rozwijała się zarówno wzdłuż dawnych traktów, jak i nowych szlaków komunikacyjnych, takich jak ulica Pełczyńska. Do końca trzeciej dekady XX wieku obszar Lipy był podzielony administracyjnie, a liczba mieszkańców utrzymywała się na poziomie kilkuset osób. 100 lat temu było to 454 osoby z przewagą ludności niemieckiej. Po zajęciu terenów przez Armię Czerwoną w lutym 1945 roku i zmianie granic powojennej Polski, na mapie pojawiła się Lipa Piotrowska. Nazwa nawiązująca wprawdzie do dawnej Lipy, lecz już nie do dwuczłonowej historii. Przez pierwsze dekady po wojnie Lipa Piotrowska należała do gminy Widawa, później do gromady Widawa. W tamtych latach liczba mieszkańców powoli rosła, osiągając na początku lat 70. 722 osoby, choć dominowało tu zatrudnienie poza rolnictwem. Nieco ponad 17% mieszkańców utrzymywało się głównie z pracy w gospodarstwach, które były małe i liczyły średnio niewiele ponad 2 hektary. Prawdziwy przełom przyniósł styczeń roku 1973, kiedy to Lipa Piotrowska wraz z okolicznymi miejscowościami została włączona w granice administracyjne Wrocławia. Wówczas Lipa Piotrowska stała się częścią dzielnicy Psiepole, by później, po reformach administracyjnych z początku lat 90., przeobrazić się w jedno z 48 osiedli Wrocławia. Mimo formalnej przynależności do Wrocławia, Lipa Piotrowska przez długie dziesięciolecia pozostawała na uboczu wielkomiejskich inwestycji. Otoczenie pól irygacyjnych, peryferyjne położenie i brak nowoczesnej infrastruktury sprawiły, że liczba mieszkańców malała, stabilizując się na poziomie około 500 osób. Dopiero uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2009 roku otworzyło zupełnie nowy rozdział w dziejach osiedla. Wytyczono wówczas teren pod zespół urbanistyczny Kminkowa i rozpoczęto wielką rozbudowę nowych kwartałów mieszkaniowych. Równolegle powstały nowe bloki przy ulicach Kminkowej i Cynamonowej, sieć kanalizacyjna, a pola irygacyjne przeszły do historii w 2015 roku. W efekcie tych inwestycji populacja Lipy Piotrowskiej powiększyła się ponad 5-krotnie w zaledwie kilka lat po 2011 roku, a osiedle stało się jednym z symboli szybkiego rozwoju północnego Wrocławia. Obecna struktura Lipy Piotrowskiej zaskakuje złożonością. Południowa część, oddzielona od reszty nasypem autostrady, tętni przemysłem. Tu dominują hale produkcyjne i magazynowe, a także stacja kolejowa Wrocław-Osobowice i zarazem historyczny fort piechoty z początków XX wieku. To także rejon, gdzie położony jest największy we Wrocławiu targ rolno-spożywczy Targ Piast. Północno-zachodni kraniec Lipy Piotrowskiej wzdłuż ulicy Pełczyńskiej zachował swój dawny charakter wiejskiej ulicówki z zamieszkującymi tam rodzinami i domami pamiętającymi czasy przedwojenne. W północno-wschodniej części, na terenach pomiędzy ulicami Kminkową i Cynamonową, królują nowe osiedla wielorodzinne i szeregowce wyznaczające nowy kierunek ekspansji osiedla. Nie brakuje tu również terenów rolniczych oraz nieużytków, które w przyszłości połączą Lipę Piotrowską z sąsiednią Widawą. Lipa Piotrowska to miejsce, które pokazuje, jak dynamiczne potrafią być losy miejskich peryferii. Z niewielkiej rolniczej wsi, stanowiącej dawniej
ledwie zauważalny punkt na mapie regionu, przekształciła się w prężne osiedle Wrocławia, łączące wielowiekową tradycję z nowoczesną infrastrukturą mieszkaniową.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wiadomo, że niskie ceny są

0: maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu żelbetowa bryła majestatycznie wznosząca się na zielonym osiedlu Zalesie bez wątpienia zapisała się złotymi zgłoskami w historii wrocławskiego sportu. Stadion Olimpijski to nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych aren Dolnego Śląska, ale również miejsce, w którym od niemal 100 lat tętni sportowe życie na najwyższym poziomie w różnorodnych dyscyplinach i z udziałem pokoleń wrocławian i gości z całego świata. Inicjatywę budowy wielofunkcyjnego kompleksu sportowego podjęto w połowie lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to niemiecki architekt Richard Konwiarz stworzył odważny, innowatorski projekt stadionu. Prace, które realizowano w latach od 1926 do 1928 roku, zaowocowały powstaniem niezwykłego obiektu, który pierwotnie był areną ważnych wydarzeń sportowych Niemiec. Dość wspomnieć o trzecich igrzyskach niemieckich w czerwcu 1930 roku, czy goszczeniu potężnych zgromadzeń sportowych i kulturalnych jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Na długo przed chwałą olimpijską stadion przyciągał wydarzenia na wielką skalę swoją architekturą i rozmachem, dorównując największym kompleksom tamtej epoki. Wojenne losy nie oszczędziły kompleksu. Zdewastowany podczas działań wojennych, został odbudowany przez powojenne władze Polski, które nadały mu wtedy imię generała Karola Świerczewskiego. Przejęty w latach 70. przez Akademię Wychowania Fizycznego ulegał kolejnym modernizacjom. W 1978 roku zamontowano 4 maszty oświetleniowe o wysokości 80 metrów każdy, zapewniając stadionowi największe natężenie światła w Europie. Rok później nowatorskim rozwiązaniem była instalacja podgrzewanej murawy. Absolutny rarytas w polskich warunkach piłkarskich tamtych lat. Z biegiem lat Stadion Olimpijski znów odżył. Jego modernizacja na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku nadała mu nowy blask. Po przejęciu przez miasto w 2006 roku przystąpiono do generalnych remontów. Tor żużlowy przebudowano, skracając go do 352 metrów i dostosowując do międzynarodowych standardów. Zmiany te, choć kosztowały ograbione z oryginalnych wymiarów boisko piłkarskie, pozwoliły stadionowi przyciągnąć najważniejsze imprezy żużlowe. Arena stała się mekką fanów czarnego sportu, a klub Sparta Wrocław znalazł tu swoje prawdziwe miejsce na ziemi. Dzisiaj Stadion Olimpijski to przede wszystkim świątynia żużla, miejsce treningów i meczów ligowych utytułowanej Sparty Wrocław, gospodarza najważniejszych rozgrywek krajowych i międzynarodowych. Ryk silników żużlowych, zapach metanolu i podniecenie tysięcy widzów są tutaj codziennością podczas sezonu. Niemniej ważnym użytkownikiem obiektu jest drużyna futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław, która regularnie rozgrywa tu swoje mecze, przyciągając coraz liczniejsze rzesze kibiców tej dynamicznie rozwijającej się w Polsce dyscypliny. Teren Stadionu Olimpijskiego to jednak nie tylko główna arena. Rozległy kompleks sportowy przyciąga różnorodność. Korty tenisowe, boiska boczne, hale sportowe, baseny, a nawet nieczynne już wrotkowisko, ring bokserski czy historyczna, rozebrana w 1998 roku wieża spadochronowa. Wszystkie te miejsca przypominają o wielofunkcyjnym charakterze tego miejsca. W czerwcu 1991 roku stadion został wpisany na listę zabytków województwa dolnośląskiego, potwierdzając jego unikatową wartość historyczną i architektoniczną. Ogromna pojemność obiektu, przed modernizacją aż 35 tysięcy miejsc, a w rekordowym żużlowym meczu w 1961 roku aż 70 tysięcy widzów, czyniła ze Stadionu Olimpijskiego najpojemniejszą arenę w mieście i jedną z największych w kraju. Wspomnienia dawnych piłkarskich emocji do dziś przywołuje historia 19 rozegranych tu spotkań międzypaństwowych, przed wojną najczęściej z udziałem reprezentacji Niemiec, po wojnie Polaków. Wrocławska jedenastka do dziś budzi sentyment za sprawą legendarnego zwycięstwa nad Duńczykami 8-0 w 1937 roku. Choć w nazwie dumnie wybrzmiewa przymiotnik olimpijski, obiekt nigdy nie był gospodarzem igrzysk. Jednak sam projekt Richarda Konwiarza został uhonorowany brązowym medalem w konkursie sztuki i literatury podczas igrzysk w Los Angeles w roku 1932.
Stadion Olimpijski we Wrocławiu to nie tylko sportowy zabytek, to żywa, wciąż pulsująca energia historii, która przyciąga kolejne pokolenia, powracające echo żużlowych silników, okrzyki kibiców na meczach Panthers czy duma historycznych zwycięstw wrocławskiej jedenastki sprawiają, że miejsce to od niemal 100 lat nie przestaje budzić emocji. Stadion zmodernizowany i gotowy na sportowe wyzwania przyszłości wciąż pozostaje sercem sportowego Wrocławia i jednym z najważniejszych punktów na mapie polskich aren. Bez względu na zmieniające się czasy, Stadion Olimpijski to adres, pod którym sportowe emocje zawsze mają swój dom.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. W samym sercu Wrocławia na reprezentacyjnym rynku od wieków tętniło życie handlowe, które kształtowało to miejsce nie tylko jako centrum gospodarcze, ale także jako przestrzeń spotkań i wymiany społecznej. Dzięki odkryciom archeologicznym oraz zachowanym dokumentom możemy dziś prześledzić, jak przez setki lat ewoluował tutaj handel od średniowiecznych drewnianych kramów przez gwarne jarmarki, aż po współczesne eleganckie sklepy i restauracje. Najstarsze ślady handlu, jakie udało się odnaleźć podczas badań archeologicznych, prowadzą nas do końca XIII oraz początku XIV wieku. W południowej części zachodniej Pierzei stały regularne kramy kupieckie ustawione równolegle do linii zabudowań. Te budowle o długości sięgającej 4,5 metra wzniesione były w konstrukcji szkieletowej lub międzysłupowej z piaskową podsypką i podłogą z drewnianych dranic bądź otoczaków. Stanowiły one pierwsze stałe zaplecze dla miejscowych i przyjezdnych handlarzy. Rynek nie był jednorodny pod względem profilu oferowanych towarów. Każda część placu pełniła konkretne funkcje handlowe. Przykładowo południowo-zachodni narożnik przez wiele stuleci dedykowany był rybakom. Aż do połowy XVIII wieku istniał tu targ rybny, którego początki sięgają przynajmniej XIV stulecia. Tam właśnie swoje budki rozstawiali śledziarze oraz solarze, którzy z czasem w XVI wieku przenieśli się na plac Solny i plac Nowy Targ. Zachodnia część rynku to dawne miejsce targu wełny. Tutaj przechowywano i sprzedawano towary tranzytowe takie jak śledzie, ołów, sól kamienną, ałun, miedź czy siarkę, ale dominowały bele wełny, kluczowy surowiec dla rzemiosła i handlu w mieście. U zbiegu rynku i kościoła świętej Elżbiety na tak zwanym Tendil Markt znajdowały się stoiska z rozmaitymi starociami, gdzie można było znaleźć prawdziwe skarby i pamiątki z dawnych lat. Północna strona rynku kojarzyła się przede wszystkim z targiem łakoci. To właśnie tam, przy ulicy Więziennej, kupowano słodycze, owoce, tłuszcze, otręby czy nawet różnorodne noże. Narożnik u wylotu ulic Wojciecha i Kuźniczej zwany był narożnikiem miodowym i był miejscem rozmaitych cotygodniowych targów oraz, co ciekawe, aż 20 rocznie odbywających się jarmarków. Wśród nich jeden z najstarszych w Polsce, świętojański, tradycją sięgający XI wieku. W początkach XVI wieku na północy działał targ Otrąb, przekształcony z czasem w mały targ, a na północno-wschodnim narożniku można było zaopatrzyć się w drobiazgi, lusterka, spinki czy kostki do gry. Artykuły doceniane zarówno przez miejscowych, jak i licznie odwiedzających miasto przyjezdnych. Zdecydowanie najgęściej zabudowaną kramami częścią rynku była jego wschodnia Pierzeja. Już w XIII wieku pojawiały się tu liczne kramiki partaczy, ustawione w podwójnym rzędzie wzdłuż ulicy. Białoskórnicy, grzebieniarze, tokarze, pończosznicy, iglarze czy kapelusznicy to tylko niektóre z rzemieślniczych profesji, które w tym miejscu miały swoje miejsca handlu. Do tego szczotkarze, blacharze i jubilerzy, a także sprzedawcy nici zajmujący południowo-wschodni narożnik tworzyli swoisty świat różnorodności wrocławskiego rynku. Miejsce na wylocie ulicy Oławskiej i Świdnickiej, zwane targiem zbożowym lub narożnikiem ziarna, stanowiło centrum wymiany płodów rolnych. Osobna historia wiąże się z uliczką łączącą rynek z kościołem Marii Magdaleny. Początkowo znana jako Targ Ptasi, od końca XIII wieku zwana Kurzynym Targiem, była miejscem codziennych zakupów dla mieszkańców Wrocławia. To tutaj można było nabyć świeże mleko, warzywa, owoce, drób, dziczyznę, książki, kwiaty i przysmaki, co sprawiało, że przez wieki była jednym z najpopularniejszych miejsc handlu detalicznego w mieście. Z tą lokalizacją związana jest również jedna z najstarszych aptek w Polsce, apteka pod Targiem Wieńców, datowana na drugą połowę XIII wieku. Przełomy XVIII i XIX wieku przyniosły wyraźne zmiany. Handel po stronie zachodniej i północnej wyraźnie malał. Stragany i kramy pojawiały się jedynie podczas dni targowych. Stałe kramy skupiały się głównie na stronie wschodniej oraz południowej, a także na targu rybnym. U schyłku XIX wieku istniały tu jeszcze 320 but i straganów, lecz już w połowie kolejnego stulecia zostało ich zaledwie 33. Większość wykupiło i zlikwidowało miasto.
W wiekach XX i XXI zmieniły się całkowicie formy handlu na rynku. Na pierwszy plan wysunęły się eleganckie domy towarowe, sieci sklepów oraz hale targowe odpowiadające wymaganiom nowoczesnych mieszkańców i turystów. Rok 1945 oznaczał dla Wrocławia wielkie zniszczenia, odbudowę rynku rozpoczęto 4 lata później, a w latach 40. postawiono na odtworzenie historycznych kamienic, przeznaczając ich podziemia oraz partery głównie na cele usługowe, gastronomiczne i handlowe. W ten sposób tradycje wrocławskiego rynku, zarówno te handlowe, jak i społeczne, przetrwały do dziś.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu drużyna, która narodziła się z połączenia dwóch potęg futbolu amerykańskiego, dziś tworzy prawdziwe sportowe imperium. Panthers Wrocław to nie tylko futbol amerykański, to wszechstronna organizacja, która na sportowej mapie Wrocławia jest synonimem pasji, determinacji i międzynarodowych sukcesów. Z siedzibą na legendarnym stadionie olimpijskim blisko 350 sportowców buduje siłę tej marki, pisząc nieprzerwanie historię polskiego sportu. Panthers Wrocław powstali 25 września 2013 roku jako efekt połączenia dwóch utytułowanych klubów, Devils Wrocław oraz Giants Wrocław. Już od pierwszych lat działalności organizacja skupiła się na rywalizacji krajowej i europejskiej, konsekwentnie rozwijając swoje struktury. Między 2014 a 2020 rokiem Panthers brylowali na polskich boiskach, zdobywając 4 mistrzostwa i 3 wicemistrzostwa kraju. Ogromnym osiągnięciem był triumf w Lidze Mistrzów w 2016 roku, gdy wrocławianie sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny na kontynencie. Od sezonu 2021 to właśnie Panthers Wrocław reprezentują Polskę w najbardziej prestiżowej europejskiej lidze futbolu amerykańskiego, European League of Football. To rozgrywki, w których walczą najsilniejsze zespoły Europy, a dla polskiego fana futbolu amerykańskiego możliwość śledzenia zmagań Panthers na arenie międzynarodowej to nie lada gratka. Domowe mecze Panthers to prawdziwe widowiska na stadionie olimpijskim, miejscu, które staje się twierdzą polskiego futbolu amerykańskiego. Zasłużone sukcesy zespołu przynoszą chlubę nie tylko Wrocławiowi, ale całej Polsce. W 2023 roku Panthers dotarli do fazy playoff w IELF, kończąc sezon na znakomitym 6. miejscu w Europie. Organizacja nie zapomina również o młodych talentach. Sekcja juniorska Panthers istnieje od początku powstania klubu, dzięki czemu kolejne pokolenia uczą się futbolu amerykańskiego i odnoszą sukcesy. W 2023 roku juniorzy po raz kolejny sięgnęli po Mistrzostwo Polski. Dla najmłodszych przewidziana jest sekcja Panthers Minis, futbol flagowy w bezkontaktowej formule dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Z roku na rok Panthers Wrocław rozwijają się w nowych kierunkach. W 2020 roku do gry wkroczyły sekcje żeńskich drużyn softballu, utworzona przez zawodniczki Hrabiny Wrocław, i lacrosse, zbudowana przez zawodniczki Kosynierek Wrocław. Również one mogą pochwalić się medalowymi osiągnięciami. Softballistki Panthers regularnie sięgają po tytuł mistrza kraju, a ich spektakularny występ na Mistrzostwach Europy w Bułgarii zwieńczyło zdobycie wicemistrzostwa Europy klubów. Mecze softballistek rozgrywane są na kameralnym małym boisku baseballowym przy ulicy Niepodległości. Sekcja lacrosse to kolejny przykład świetnie zorganizowanego zespołu, który od początku funkcjonowania zaznaczył swoją obecność na krajowym i zagranicznym rynku. Tytuł wicemistrzyń Polski oraz podia w Pucharze Polski mówią same za siebie. Panthers to nie tylko futbol, to również inne sporty amerykańskie w najlepszym światowym wydaniu. Rok 2022 przyniósł kolejne sportowe odsłony. Męską i żeńską sekcję Ultimate Frisbee. Męski skład bazujący na zawodnikach The Bridge Wrocław nie spoczywa na laurach, walcząc o medale zarówno w Polsce, jak i w męską i żeńską sekcję Ultimate Frisbee. Męski skład bazujący na zawodnikach The Bridge Wrocław nie spoczywa na laurach, walcząc o medale.

roku męskiej sekcji boks lacrosse, złożonej z zawodników kosynierów Wrocław. Panthers Wrocław to nie tylko trofea i rekordy, to także nowoczesna organizacja promująca aktywność fizyczną i wychowująca młodych ludzi poprzez sport. Systematyczna praca z dziećmi, wsparcie dla młodych talentów i otwartość na różnorodne dyscypliny to fundamenty, które sprawiają, że klub inspiruje zarówno zawodników, jak i kibiców. Panthers Wrocław od lat konsekwentnie buduje wizerunek niepodważalnej ikony sportów amerykańskich w Polsce. Od sprzężenia sił dwóch drużyn przez podbój krajowych lig po międzynarodowe sukcesy, klub nieustannie rozwija skrzydła, zarażając kolejne pokolenia miłością do sportu.

słuchacie, a słyszałeś, że we Wrocławiu archikatedra świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, gotycka perła na Ostrowie Tumskim. W samym sercu Wrocławia, na historycznym Ostrowie Tumskim, wznosi się archikatedra świętego Jana Chrzciciela. Jeden z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska. Monumentalna świątynia, która przez wieki była świadkiem kluczowych wydarzeń dla miasta i regionu, zachwyca nie tylko swoją architekturą, ale także niezwykłą historią, która sięga czasów średniowiecza. Gotycki majstersztyk na wyspie, archikatedra świętego Jana Chrzciciela, to budowla, która już z daleka przyciąga wzrok charakterystycznymi, smukłymi wieżami. Ich sylwetki są dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia. Współczesna katedra została wzniesiona w stylu gotyckim, choć jej początki sięgają jeszcze czasów przedromańskich. Pierwsza świątynia w tym miejscu powstała już w drugiej połowie X wieku, za czasów księcia Mieszka I. W kolejnych stuleciach była kilkukrotnie przebudowywana i rozbudowywana, aż wreszcie w XIII wieku rozpoczęto budowę obecnej gotyckiej katedry. Architektura, która inspiruje z zewnątrz, archikatedra zachwyca swoją strzelistością oraz bogactwem detali. Fasada została ozdobiona licznymi portalami i rzeźbami, a jej wieże wznoszą się na wysokość prawie 100 metrów, czyniąc ją jedną z najwyższych budowli sakralnych w Polsce.

Wnętrze świątyni kryje wiele cennych zabytków sztuki sakralnej. Szczególną uwagę zwracają piękne witraże, które nadają wnętrzu niezwykłego klimatu, a także barokowe ołtarze, gotyckie nagrobki czy renesansowe kaplice. Wśród licznych kaplic bocznych wyróżnia się Kaplica Mariacka, w której spoczywają biskupi wrocławscy, a także Kaplica Elektorska, miejsce pochówku śląskich piastów. Warto wspomnieć również o kaplicy świętego Elżbiety, która zachwyca bogatą dekoracją rzeźbiarską i malarską. Świadek burzliwych dziejów. Archikatedra świętego Jana Chrzciciela była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń. W czasie II wojny światowej podczas oblężenia Wrocławia świątynia została poważnie zniszczona. Spłonęły dach i wieże, a wnętrze uległo dewastacji. Odbudowa katedry trwała wiele lat, jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców miasta oraz konserwatorów zabytków udało się przywrócić jej dawny blask. Dziś archikatedra jest nie tylko miejscem kultu religijnego, ale także ważnym centrum życia kulturalnego. Odbywają się tu koncerty muzyki sakralnej, a świątynia regularnie gości turystów z całego świata, którzy pragną podziwiać jej piękno i poczuć atmosferę wielowiekowej historii. Niezwykłe organy i punkt widokowy. Jednym z największych skarbów archikatedry są monumentalne organy, które należą do największych w Polsce. Ich dźwięk rozbrzmiewa podczas uroczystych mszy oraz licznych koncertów, nadając wydarzeniom niepowtarzalny charakter. Dla miłośników panoram miast nie lada atrakcją jest możliwość wejścia na jedną z wież katedry. Z tarasu widokowego rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Wrocław oraz okoliczne wyspy i zakola Odry. Symbol Wrocławia. Archikatedra świętego Jana Chrzciciela to nie tylko zabytek, to także symbol duchowej i kulturowej tożsamości Wrocławia. Przez wieki była miejscem koronacji książąt, pogrzebów wielkich postaci oraz ważnych uroczystości religijnych. Dziś, mimo burzliwej historii i licznych zniszczeń, pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta, przyciągając zarówno wiernych, jak i miłośników architektury oraz historii. Bez wątpienia archikatedra świętego Jana Chrzciciela jest jednym z tych miejsc, które trzeba zobaczyć będąc we Wrocławiu. To właśnie tutaj historia spotyka się z teraźniejszością, a gotyckie mury opowiadają niezwykłe dzieje miasta i jego mieszkańców.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: K2! To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia Gra FM.

to jest program A. Słyszałeś, że we Wrocławiu brama kluskowa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i owianych legendą elementów architektonicznych Wrocławia. Znajduje się przy kościele świętego Idziego, będącym jednym z najstarszych zachowanych obiektów sakralnych w mieście. Choć sama brama nie jest monumentalna i na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorna, to właśnie z nią związana jest jedna z najbardziej znanych miejskich opowieści. Historia o kluskach, która od pokoleń bawi zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających stolicę Dolnego Śląska. Brama kluskowa usytuowana jest w południowej części katedry świętego Jana Chrzciciela, prowadząc do kościoła świętej Idziego. Jej historia sięga czasów średniowiecza, a sama brama przez wieki była świadkiem wielu wydarzeń, które kształtowały tożsamość miasta. Największą sławę zyskała jednak dzięki popularnej legendzie, która doczekała się licznych wersji i interpretacji. Według najczęściej powtarzanej opowieści, pewnego dnia do miasta przybył nieznajomy, który zachwycił się smakiem wrocławskich klusek. Zajadając się nimi, nie zauważył, kiedy jedna z klusek wypadła mu z miski i utknęła w murze bramy prowadzącej do kościoła świętego Idziego. Kluska ta miała ponoć tak wyjątkowy smak i konsystencję, że przez wieki nie uległa zepsuciu, a jej ślad można zobaczyć do dziś. To właśnie ten element, niewielka bryła wmurowana w bramę, stał się symbolem miejsca i inspiracją dla nazwy bramy kluskowej. W rzeczywistości tajemnicza kluska to fragment kamienia, który wtopił się w strukturę muru podczas jednej z licznych przebudów. Jednak dzięki legendzie miejsce to zyskało niepowtarzalny charakter i stało się obowiązkowym punktem na trasie miejskich spacerów. Brama kluskowa jest nie tylko ciekawostką architektoniczną, ale także przykładem, jak miejskie legendy wpływają na tożsamość i kulturę lokalną. Co ciekawe, wokół bramy narosło wiele przesądów i zwyczajów. Jednym z nich jest przekonanie, że dotknięcie kluskowego kamienia przynosi szczęście, zwłaszcza w sprawach sercowych oraz egzaminacyjnych. Wrocławianie chętnie przekazują sobie tę tradycję, a turyści z całego kraju i zagranicy chętnie sprawdzają, czy rzeczywiście działa. Brama kluskowa, choć niewielka, jest doskonałym przykładem tego, jak historia, legenda i architektura mogą łączyć się w jednym pozornie zwyczajnym miejscu. Wrocław, pełen tajemniczych zaułków i niezwykłych opowieści, dzięki takim miejscom zyskuje niepowtarzalny klimat i zapada w pamięć każdemu, kto zdecyduje się go odwiedzić.

To jest program A. Słyszałeś, że we Wrocławiu, Kościół Świętego Idziego we Wrocławiu, no najstarsza świątynia miasta i jej niezwykłe dzieje, w samym sercu Wrocławia, na Ostrowie Tumskim, stoi jeden z najcenniejszych zabytków Dolnego Śląska, Kościół Świętego Idziego. To nie tylko najstarszy zachowany kościół w stolicy regionu, ale także jeden z najstarszych w całej Polsce. Jego historia sięga początków drugiego tysiąclecia, a kamienne mury są niemymi świadkami burzliwych dziejów miasta i regionu. Już sama lokalizacja świątyni przyciąga uwagę. Kościół Świętego Idziego usytuowany jest tuż obok słynnej Bramy Kluskowej, nieopodal monumentalnej katedry Świętego Jana Chrzciciela. To jeden z ostatnich przykładów romańskiej architektury sakralnej w tej części kraju. Budowla powstała około roku 1140, co czyni ją prawdziwą perłą wrocławskiej starówki. Świątynia wzniesiona została z charakterystycznej cegły i kamienia, co nadawało jej nie tylko szlachetnego wyglądu, ale również trwałości. Prostota bryły, typowa dla stylu romańskiego, kontrastuje z bogactwem gotyckich i barokowych świątyń, które zdominowały późniejszą architekturę Wrocławia. Jednonawowa konstrukcja, niewielkie okna i masywne mury sprawiają, że Kościół Świętego Idziego zachwyca skromnością i surowością. Według przekazów historycznych fundatorem kościoła był Piotr Włostowic, możnowładca śląski i palatyn Bolesława Krzywoustego. Świątynia od samego początku pełniła funkcje zarówno liturgiczne, jak i obronne. Jej strategiczne położenie przy wejściu na Ostrów Tumski miało niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Przez wieki Kościół Świętego Idziego był świadkiem wielu kluczowych wydarzeń. W jego wnętrzu modlili się nie tylko pobożni mieszczanie, ale także władcy, duchowni i rycerze. W średniowieczu służył jako kaplica zamkowa książąt wrocławskich, a z czasem stał się miejscem kultu dla wiernych z całego miasta. Wnętrze świątyni, choć niewielkie, urzeka niezwykłą atmosferą skupienia i zadumy. Warto zwrócić uwagę na zachowane romańskie detale architektoniczne, półkoliste sklepienia, kamienne portale oraz fragmenty oryginalnych polichromii. W kolejnych stuleciach Kościół Świętego Idziego wielokrotnie poddawano remontom i renowacjom. Mimo licznych przebudów zachował on swój pierwotny romański charakter. W czasach nowożytnych przez pewien czas pełnił funkcję kościoła filialnego, a także magazynu. Dopiero w wieku XX po gruntownej restauracji przywrócono mu sakralny charakter. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów świątyni jest Brama Kluskowa, zwana tak z powodu popularnej legendy związanej z pozostawioną w jej murze kluską śląską. To właśnie przez tę bramę wchodzi się do kościoła Świętego Idziego, co od wieków stanowiło symboliczne przejście z codzienności do świata sakrum. Obecnie Kościół Świętego Idziego nie tylko przyciąga miłośników historii i architektury, ale także stanowi miejsce licznych wydarzeń kulturalnych oraz spotkań ekumenicznych. Jego wnętrze, choć skromne, sprzyja zadumie i refleksji. To idealne miejsce, by na chwilę uciec od zgiełku miasta i poczuć ducha dawnych czasów. Zachowany przez niemal 900 lat Kościół Świętego Idziego jest nie tylko świadkiem historii, ale także ważnym elementem tożsamości Wrocławia. Jego mury pamiętają czasy piastów, liczne wojny, rozbiory, a także odbudowę miasta po II wojnie światowej. To prawdziwy skarb, który warto odkryć podczas spaceru po Ostrowie Tumskim.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.